Witam Was, Władysław Bałtycki, poranny zew. Dzisiaj mamy 8 maja, a przed chwilą usłyszeliśmy utwór zespołu Curve zatytułowany Horror Head. Ten utwór na singlu królował Wielkiej Brytanii na szczycie tamtejszych notowań wówczas w 1992 roku. Tam fajna babka śpiewała, taka brunetka, drobniutka, bardzo elegancka. 8 maja to 128 dzień w roku, do końca pozostaje 237 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Achacjusz, Achacy, Amat, Arseniusz, Benedykt, Bonifacy, Dezyderia, Dionizy, Heladia, Heladiusz, Ida, Michał, Stanisław, Stanisława, Ulryka, Wiktor i Wiro. Niezłe imię, Wiro. Wiro Bałtycki. Nieźle. W Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Położnej, pozdrawiamy wszystkie położne. W Korei Południowej mają Dzień Rodziców. Na świecie obchodzą Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Bardzo potrzebne organizacje. Mamy także czas upamiętniający i jednoczący tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Mamy także Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. No i przede wszystkim dzisiaj jest Dzień Zwycięstwa. 8 maja w 1945 roku Niemcy hitlerowskie podpisały kapitulację. No, miałem puścić jeden utwór, tak się zastanawiałem, Dzień Zwycięstwa albo Dzień Pobiedy. Nawet po rosyjsku chciałem go puścić, ale potem stwierdziłem, że nie będę puszczał, bo te sukinsyny naparzają od wschodu i prą na zachód. Więc nie będziemy tu robić. To nie ma żadnego zwycięstwa. Wszyscy są przegrani w tej całej wojnie. Putin dzisiaj albo jutro planuje wielkie halo, ale z człowieku, no robiłeś największego gówna od 1945 roku. Należy ci się stryczek. Ja, przeciwnik kary śmierci, no nie wiem, czy tutaj bym protestował. Posłuchajmy sobie utworu zaraz. Tak, posłuchajmy sobie utworu Idzie wojna zespołu Siekiera. Idzie wojna, bo wojna idzie, właśnie to chciałem powiedzieć. Jednak i powiem, wojna idzie. Ewidentnie wszystko wskazuje, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że ta wojna do nas dotrze. Pytanie jest tylko kiedy. Nie ma czegoś takiego, że będziemy żyć niekończącym się pokoju. Tutaj nasz kraj od 1945 roku szczęśliwie unikał wszelkich konfliktów, ale gdzie indziej się toczą cały czas wojny. My to o tym nie pamiętamy, nie wiemy. W końcu on do nas przyjdzie. Pytanie kiedy? Grupa Siekiera, jeszcze raz mówię, idzie wojna.

rocznicę w Polsce. 8 maja w 1989 roku ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wyborczej. Straszne psy się wiesza na tej gazecie. Ja uważam, że niesłusznie. Owszem, jak każda gazeta ma swoje swoje sympatie, no ale jest wiarygodna. Najbardziej chyba z tych inne, na pewno te pisowskie tytuły to już w ogóle są jakieś kpiny. W 1933 roku Stanisław Skarżyński zakończył przelot przez Atlantyk polskim samolotem RWD-5 bis. I to byli goście. Bo w 1933 roku te samoloty to nie były takie maszyny jak teraz. To były naprawdę samolociki. 8 maja w 1913 roku zainaugurowano Mistrzostwa Galicji w piłce nożnej. Znakomita sprawa. Cztery drużyny powinny grać, ale w tych mistrzostwach nie wzięła udziału drużyna Czarnych Lwów, zawieszona w prawach członka ZPPN za rozegranie meczu z klubem należącym do federacji konkurencyjnej wobec FIFA. Tak. No to taki prekursor zachowań tych naszych wielkich piłkarskich potęg, jak Juventus, Milan i Chelsea i te inne, które chciały założyć własną Ligę Mistrzów. No to Czarni Lwów już wtedy się buntowali przeciwko FIFA. A tak powracając do tych mistrzostw Galicji w piłce nożnej, to ja tu mam tabelę tych mistrzostw i jak się zakończyły. Na pierwszym miejscu Krakowia. Dwa zwycięstwa, 6 punktów. Nie wiem, jak oni wtedy liczyli. To dwa zwycięstwa, dwa remisy. Aha, dwa zwycięstwa i dwa remisy. No tak, no to 6 punktów. Na drugim miejscu Wisła Kraków. 4 punkty, bo tylko były dwa zwycięstwa i dwie porażki. A na trzecim miejscu Pogoń Lwów. 0 punktów. I też tego nie rozumiem. Nie, co ja mówię? 2 punkty. 2 punkty, bo mieli tylko 2 remisy. Strasznie pokręciłem, nieważne. Pierwsza Krakowia, druga Wisła, trzecia Pogoń. Posłuchajmy sobie grupy Battle Scared, Oi Oi, Music, Football and Beer.

tak sobie teraz pomyślałem, że gdyby ci ludzie, którzy w 1913 roku brali udział w tych mistrzostwach Galicji, pomyśleli sobie, że piłka nożna dla niektórych sprowadzi się do tego, żeby siedzieć w pubie i pić piwo i się wydzierać do telewizora, to może by nawet nie chciało im się, może nawet by się odechciało grać w tę piłkę. Rocznice na świecie. W 1794 roku, 8 maja, podczas rewolucji francuskiej zgilotynowano fizyka, chemika i poborcę podatkowego Antoine'a Lavoisiera. No, nikogo nie oszczędzano. Nawet sam, nawet tego pana, który zgilotynował pół Francji, też ten sam spotkał los. Mówię o Robespierre. W 1912 roku powstała amerykańska wytwórnia filmowa Paramount Pictures. W 1933 roku Mahatma Gandhi rozpoczął 21-dniową głodówkę, by zaprotestować przeciwko polityce brytyjskiej w Indiach. I tu mi się ciśnie jedna dygresja. Mamy dzisiaj Dzień Zwycięstwa, potępiamy Niemców, Rosjan potępiamy za wojnę w Ukrainie. Nikt nie mówi, co robili Anglicy. Bo to, co oni robili w Indiach w tamtych czasach, to było czasem gorsze niż hitlerowcy robili w Polsce. Anglicy to nie są takie fajne chłopaki. I nikt o tym już nie mówi. Nie mówi o tym, co Anglicy robili w koloniach swoich, między innymi właśnie w Indiach. Nie mówi się o tym, co Francuzi robili w własnych koloniach, co robili Hiszpanie. Co zrobiono z Ameryką Północną? Okej, tam jest teraz prosperity. Tam jest teraz kraina mlekiem, miodem płynąca. No dobra, jakim kosztem? Wytłukli Indian do ostatniego. W 1945 roku, 8 maja, podczas zabawy zorganizowanej z okazji kapitulacji III Rzeszy, radzieckie lotnictwo omyłkowo zrzuciło 3 bomby na rynek miasta Chrotowice w południowych Czechach, w wyniku czego zginęło 114 mieszkańców i 36 żołnierzy Armii Czerwonej. No i to udowadnia jeszcze raz, że to są ciubaryki. Mój tata tak mówił, ciubaryki na tych wszystkich ruskich kretynów z tej Armii Czerwonej, z tego wszystkiego, z tej całej zarazy od wschodu, która idzie, nadciąga, gotuje się tam, kłębi. Oni po prostu albo nie wiedzą, albo mają w dupie wszystko. Dawaj, 3 bomby, a tam 114 mieszkańców, czy 140 tysięcy mieszkańców. Jaka różnica? Jaka różnica? Wszystko równo. W 1886 roku, to jest bardzo ważna informacja, oczywiście 8 maja, farmaceuta z Atlanty John S. Pemberton opracował recepturę napoju orzeźwiającego, który nazwał Coca-Cola. No tak. Dlatego teraz słuchamy zespołu Green Day w utworze Pop Rocks and Coke.

8 maja w 1951 roku w Fort Campbell w USA urodził się Chris Franz, współzałożyciel i perkusista zespołu Talking Heads. Grał również w grupach Tom Tom Club i The Beans. Ja przypominam, że słuchacie porannego zewu, a przed mikrofonem słuchacie swojego ulubionego prezentera Władysława Bałtyckiego.

brytyjskiego heavy metalu. O kogo chodzi? Bystrzaki wiedzą, że o Metallica. A nie bystrzaki dowiedziały się właśnie teraz. 8 maja w 1995 roku z powodu przedawkowania narkotyków zmarł Dariusz... Zaraz, coś mi się tutaj... Przepraszam, zmarł Dariusz Skandalhain, polski wokalista punk rockowego zespołu Deserter w latach 81-86. Miał 31 lat. Pewien znajomy muzyk, nie będę wymieniał kto, opowiadał mi, jak to było ze skandalem. Gość przedawkował, a jego kompanii od ćpania przykryli go wersalką, odwrócili tą wersalkę odwrócili i on tak leżał tam. Chyba prawie tydzień. No oni ćpali. 8 maja w 1979 roku ukazał się album Three Imaginary Boys. Pierwszy studyjny album zespołu The Cure. W 1980 roku został wydany w Stanach z nieznacznie zmienioną listą utworów jako Boys Don't Cry. Nie, nie, nie. Dla mnie to jest Three Imaginary Boys. Fantastyczna płyta. Słuchamy czterech utworów. Na początek grupa Talking Heads i utwór Burning Down the House z najlepszej płyty koncertowej świata Stop Making Sense. Genialna płyta. Następnie grupa Metallica i utwór The Four Horsemen, potem Deserter z Pytaj Milicjanta i na koniec grupa The Cure w utworze 10-15 Saturday Night.

8 maja w 1964 roku urodził się Dave Rowntree, członek angielskiej grupy Blur. W 2022 roku Bono i The Edge z grupy U2 grają akustyczny set na stacji metra w Kijowie, która została przekształcona w schron przeciwbombowy. Ich pojawienie się jest wyrazem poparcia dla Ukrainy, która kilka miesięcy wcześniej została zaatakowana przez Rosję. Ten koncert jest filmowany, można go obejrzeć na YouTubie. No i to robi wrażenie, ta cała atmosfera wojny, świadomość, że parę metrów nad tobą rozgrywają się ludzkie dramaty. 8 maja w 2012 roku Tom Gabel, wokalista punkowego zespołu Against Me, zespołu pochodzącego z Florydy, ujawnia się jako transseksualista i ogłasza, że przejdzie operację zmiany płci, stając się Laurą Jane Grace. Nie sprawdzałem, tak szczerze powiedziawszy, czy się przekształcił, ale zaraz sprawdzę. W 1990 roku, 8 maja, ława przysięgłych nakazuje firmie Frito-Lay zapłacić słynnemu antyreklamowemu Tomowi Waitsowi 2 600 000 dolarów odszkodowania dlatego, że firma z powodu naśladowania jego głosu w reklamie radiowej Doritos, która przekształca jego piosenkę Step Right Up w reklamę ich chipsów Salsa Rio. W 1992 roku wyrok zostaje utrzymany w mocy po apelacji. I tak trzymacie. Bardzo dobrze, panie Tomku. Słuchamy po kolei. Grupa Blur i ich przebój wszechczasów Song 2, następnie U2 w utworze Sunday Bloody Sunday, potem grupa Against Me w utworze 333, a na koniec Tom Waits w utworze Step Right Up.

No i sprawdziłem. Pani Laura Jane Grace istnieje. Istnieje. A pan Tom Gable przestał istnieć. Czyli gość spełnił swoje zamiary i stał się kobietą. No okej, okay, jak mu jest z tym dobrze, no to fantastycznie. Nic z tego się cieszyć. I jedna jeszcze informacja na koniec. 8 maja w 1884 roku w USA, w stanie Missouri, doszło do narodzin przyszłego prezydenta Trumana. Kilka dni później zostanie ochrzczony jako Harry S. Truman. Każdy z dziadków, i Shippy, i Solomon, chciał, aby chrześniak nosił jego imię. Aby uszczęśliwić obydwu, rodzice nadali dziecku drugie imię S. Tylko jedną literę. Po S kropka nie ma niczego innego. Salomonowe rozwiązanie podjęli rodzice pana prezydenta. Podoba mi się. Słuchamy na koniec utworu grupy Divine, zatytułowanego The Name Game. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do jutra.

przedstawiać, póki nie zrobi testu. Lane zrobiła wcześniej podobny test, tyle że na innej stronie. Nie chciała ponownie wydawać pieniędzy. Zadzwoniła w tej sprawie do swojej matki, która wyznała, że miała romans, a mężczyzna, który ją wychował, nie jest jej biologicznym ojcem. Gdy prawda wyszła na jaw, od razu zamówiła test. Okazało się, że jej ojciec chciał wcześniej nawiązać z nią kontakt, ale matka stanowczo tego zakazała. Przez lata mógł ją wyłącznie śledzić w mediach społecznościowych i w końcu postanowił do niej napisać.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać. I nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kadzielnik nad przepaścią. Góra Wudang. Góra Wudang słynie z pięknych krajobrazów. Znajduje się na niej również bardzo szczególny palnik do kadzideł. Jest to specyficzna żeliwna konstrukcja znajdująca się na klifie. Według regionalnych informacji kadzielnica została wykonana w formie głowy smoka przez lokalnych rzemieślników. Konstrukcja służy w celach religijnych. Obecnie jest popularną, jednak bardzo trudno dostępną atrakcją turystyczną. Ze względu na trudną trasę prowadzącą w to miejsce, lokalne władze ograniczyły w pewnym stopniu możliwość zwiedzania tego miejsca. Jedną z trudności jest brak oficjalnych informacji na temat lokalizacji miejsca. Aby do niego dotrzeć, trzeba wykazać się nie lada sprytem i być przygotowanym na pokonanie dziesiątek kilometrów górskich tras.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Przy tej sposobności chcę przypomnieć osobę Mr. Pestonjiego Patshaha. Utrzymywałem z nim od czasu mego pobytu w Anglii przyjazne stosunki. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w pewnej wegetariańskiej restauracyjce. Słyszałem o jego bracie, Bardziordzim Patshahu, uchodzącym za człowieka nieco pomylonego. Nigdy się z nim nie spotkałem, ale przyjaciele mówili mi, że jest to człowiek dość ekscentryczny. Oto na przykład, litując się nad końmi, nie chciał jeździć konnymi tramwajami. A pomimo, że posiadał fenomenalną pamięć, nie chciał odbywać wyższych studiów. Jednym słowem, zachował całkowitą niezależność umysłu i aczkolwiek był Parsem, pozostał wegetarianinem. Pestonji nie uchodził wprawdzie za człowieka tego typu co jego brat, ale nawet w Londynie był znany z wszechstronnego wykształcenia. Cechą, która nas łączyła, był wegetarianizm, nie zaś stopień posiadanego wykształcenia, gdyż pod względem wiadomości stałem znacznie niżej od niego. Spotkałem go ponownie w Bombaju. Był głównym notariuszem i został zaproszony do współpracy nad wielkim słownikiem języka Gujarati. Nie było takiego znajomego, którego nie prosiłbym wtedy, by zechciał mi pomóc w pracy na terenie Afryki Południowej. Pestonji Patshah nie tylko mi wtedy odmówił, lecz nawet radził, bym nie wracał do Afryki. Nie jestem w stanie przyjść panu z pomocą, mówił, a muszę powiedzieć, że nawet nie radziłbym tam wrócić. Czyż to mało jest pracy we własnym kraju? Niech pan spojrzy. Oto nic nie robi się dla naszego języka. Muszę sam wynajdywać słowa oznaczające naukowe pojęcia, ale to dopiero cząstka całej pracy. Niech pan się zastanowi nad ubóstwem tego kraju. Niewątpliwie nasi rodacy w Afryce Południowej są w ciężkiej sytuacji, ale wcale nie życzyłbym sobie, aby człowiek pańskiego pokroju miał się poświęcać podobnej pracy. Niechby się nam udało uzyskać autonomię we własnym kraju, a pomoc dla nich w Afryce przyjdzie sama. Wiem, że pana nie przekonam, ale nie chcę, by ktokolwiek z ludzi takich jak pan miał dzielić swoje losy z panem. Podobne rady mi nie odpowiadały, ale wzrósł mój szacunek dla Mr. Pestonjiego Patshaha. Jego miłość dla kraju i rodzimej mowy robiła na mnie duże wrażenie. Wydarzenie, o którym wspomniałem, zbliżyło nas jeszcze bardziej. Rozumiałem jego stanowisko, ale o ile chodzi o mnie, nie tylko nie zaniechałem działalności w Afryce Południowej, lecz nawet umocniłem się jeszcze bardziej w moim postanowieniu. Prawdziwy patriota musi znać każdą dziedzinę pracy dla dobra swojej ojczyzny. Dla mnie tekst Gity brzmiał wyraźnie i podniośle. Bo przecież lepiej, gdy się podejmiesz pracę wykonać, choćby cię zawód spotkał, niżli to spełniać, co ci się niegodnym wydaje. Lepiej bowiem umrzeć, czyniąc, co należy, niżli innych dróg szukając, błąkać się bez końca. Puna i Madras. Sir Perozeszach ułatwił mi zadanie. Udałem się więc z Bombaju do Puny. Tam istniały dwa stronnictwa. Potrzebna mi była pomoc ze strony ludzi o różnych poglądach. Przede wszystkim spotkałem się z Lokamanią Tilakiem. Oto co mi powiedział. Ma pan słuszność, starając się o współpracę ze wszystkimi stronnictwami. Nie może być żadnej różnicy poglądów, gdy chodzi o sprawę południowoafrykańską, ale przewodniczącym na pańskim zebraniu musi być człowiek bezpartyjny. Niech pan się spotka z profesorem Bandarkarem. Nie bierze on udziału w żadnych wystąpieniach publicznych, możliwe jednak, że ta sprawa go zainteresuje. Proszę się z nim zobaczyć i powiadomić mnie, jakie jest jego zdanie. Chcę panu przyjść z pomocą w najszerszym zakresie. Może pan, rzecz prosta, przyjść do mnie, kiedy pan zechce. Jestem do pańskiej dyspozycji. Było to moje pierwsze spotkanie z Locamanią. Wtedy zrozumiałem, na czym polega tajemnica jego wyjątkowej popularności. Następnie spotkałem się z Gokalem na terenie Ferguson College. Przywitał mnie niezmiernie serdecznie i swoim obejściem od razu pozyskał moje serce. Z nim również spotkałem się po raz pierwszy, jednak odniosłem wrażenie, jak gdybyśmy odnowili starą przyjaźń. Sir Perozeszach był dla mnie niczym Himalaje, a Locamania niczym ocean. Natomiast Gokale był jak Ganges. Działał na ludzi niczym orzeźwiająca kąpiel w świętej rzece. Himalaje są nie do zdobycia. Oceanu nie da się tak łatwo przebyć, a dobry Ganges chętnie przyjmuje wszystkich na swe rozlewne łono. Cóż to była za rozkosz obcować z nim? Gokale poddał mnie skrupulatnemu egzaminowi, jak nauczyciel ucznia pragnącego dostać się do szkoły. Wskazał mi osoby, z którymi powinienem nawiązać bliższe stosunki i powiedział, jak to zrobić. Chciał również rzucić okiem na przygotowaną przeze mnie mowę. Oprowadził mnie po całej swojej szkole, zapewniając, że jest zawsze do mojej dyspozycji. I wreszcie prosił, bym go powiadomił o wyniku spotkania z doktorem Bandarkarem. Wyszedłem od niego uszczęśliwiony. Miejsce, jakie w moim sercu zajmował i do dzisiaj zajmuje Gokale, było zgoła wyjątkowe. Doktor Bandarkar przyjął mnie z ojcowską serdecznością. Kiedy przyszedłem do niego, było południe. Tę właśnie godzinę wyznaczył mi ten niezmordowany uczony. Moja niezłomna decyzja zwrócenia się do jakiejś bezpartyjnej osobistości, by zechciała objąć przewodnictwo na mającym się odbyć zebraniu, spotkała się z jego całkowitą aprobatą, co zresztą znalazło wyraz w spontanicznym okrzyku. Ależ tak, właśnie tak! Po wysłuchaniu mnie doktor Bandarkar zwrócił się do mnie mówiąc: każdego, kogo pan o to zapyta, odpowie, że nie biorę czynnego udziału w polityce, ale panu nie mogą odmówić. Sprawa, której pan broni, i pańskie metody przemawiają do mnie tak silnie i wydają mi się tak wspaniałe, że nie mogę odmówić wzięcia udziału w tym zebraniu. Dobrze pan zrobił, zasięgnąwszy rady Tilaka i Gokalego. Proszę im zakomunikować, że sprawi mi największą przyjemność przewodniczenie na zebraniu, które odbędzie się pod auspicjami obu Saba, izb parlamentu. Niech pan nie uzależnia daty zebrania od mojej osoby. Jestem do pańskiej dyspozycji w każdej chwili, która będzie panu odpowiadała. Mówiąc to, pożegnał mnie, załączając swoje najlepsze życzenia. Bez żadnego zwlekania ta oto grupa ludzi w Punie, wykształconych i gotowych do współpracy, zorganizowała w nierzucającym się w oczy miejscu publiczne zebranie, po którym wyjechałem pełen nadziei w powodzenie mojej misji. Następnie udałem się do Madrasu. Tam spotkałem się z nieopisanym entuzjazmem. Opowieść o tym, co spotkało Balasundarama, wywarła głębokie wrażenie na uczestnikach wiecu. Moja mowa została wydrukowana i, według mnie, była nieco przydługa. Zebrani wysłuchali jej jednak z dużą uwagą, a kiedy wiec dobiegł końca, rzucono się do kupowania zielonej broszury. Poleciłem przygotować drugie, poprawione wydanie w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Wprawdzie sprzedawano je niczym bułki, jednak przekonałem się, że nakład niepotrzebnie był tak duży. Powodowany nadmiernym entuzjazmem przerachowałem się. Moje przemówienie było skierowane do ludzi mówiących po angielsku, a w Madrasie nie znalazłoby się takich więcej niż 1000. Największą pomoc okazał mi nieżyjący już Parameshwaram Pillai, redaktor pisma The Madras Standard. Gruntownie przestudiował całą sprawę, często zapraszał mnie do swojej redakcji i udzielał pożytecznych wskazówek. G. Subrahmaniam z The Hindu oraz dr Subrahmaniam okazywali mi również wiele życzliwości, a Parameshwaram Pillai oddał do mojej dyspozycji szpalty swego pisma, The Madras Standard, z czego chętnie skorzystałem. Wiec, o ile sobie przypominam, odbył się w Pachayappas Hall. Przewodniczył dr Subrahmaniam. Serdeczność, jaką mi okazywali nowo poznani przyjaciele oraz ich entuzjazm dla naszej sprawy były tak wielkie, że mimo iż musiałem się z nimi porozumiewać po angielsku, miałem uczucie, że jestem w swoim domu, wśród swoich. Nie ma bowiem przeszkód, których nie byłaby w stanie obalić miłość. Wracać natychmiast. Z Madrasu pojechałem do Kalkuty, gdzie spotkało mnie mnóstwo przykrości. Nie znałem tam nikogo. Wynająłem pokój w Great Eastern Hotel. Poznałem tam Mr. Ellerthorpe'a, przedstawiciela londyńskiego pisma The Daily Telegraph. Zaprosił mnie do Bengal Club, gdzie mieszkał, nie zdając sobie widocznie sprawy z tego, że Indus nie może przestąpić progu sali jadalnej w jego klubie. Stwierdziwszy, iż napotyka trudności, zaprosił mnie do swojego pokoju, wyrażając przy tym ubolewanie z powodu przesądów, jakie żywią jego rodacy, oraz przepraszając, że nie może mnie zaprowadzić do klubowego salonu. W Kalkucie spotkałem się również z Surendranathem Banerjim, bożyszczem Bengalu. Kiedy się znalazłem w jego towarzystwie, był otoczony gromadą przyjaciół. Powiedział wtedy do mnie: obawiam się, że pańska działalność nie wzbudzi tutaj wielkiego zainteresowania. Jak panu zapewne wiadomo, odczuwamy tu sporo trudności, ale niech pan spróbuje. Musi pan sobie zjednać względy maharadżów. Należałoby również spotkać się z przedstawicielami Towarzystwa Brytyjsko-Indyjskiego. Poza tym powinien się pan zobaczyć z radżą Pyarimohanem Mukherjim i maharadżą Tagore. Obydwaj wyznają liberalne poglądy i biorą dość żywy udział w pracy społecznej. Spotkałem się z wyżej wymienionymi osobami, ale bez powodzenia. Obydwaj przyjęli mnie dość oschle i powiedzieli, że zwołanie publicznego zebrania w Kalkucie bynajmniej nie jest łatwe i jeżeli chce się coś osiągnąć, należy zwrócić się do Surendranatha Banerjiego, który decyduje w tych sprawach. Rozumiałem, że moje zadanie staje się coraz trudniejsze. Zwróciłem się do redakcji pisma The Amrita Bazar Patrika. Jegomość, którego tam spotkałem, wziął mnie za Żyda wiecznego tułacza. W redakcji The Bangabazi poszło niewiele lepiej. Redaktor kazał mi czekać na siebie całą godzinę. Co prawda miał sporo interesantów, ale nawet gdyby miał więcej czasu do dyspozycji, zapewne zaledwie obdarzyłby mnie swoim przelotnym spojrzeniem. Kiedy po długim wyczekiwaniu usiłowałem mu wreszcie przedstawić sprawę, o którą mi chodziło, powiedział do mnie te oto słowa: czy pan nie widzi, że mam ręce pełne roboty? Takich jak pan interesantów jest bez liku. Niech pan sobie lepiej idzie. Nie mam ochoty wysłuchiwać tego, co pan mówi. Przez chwilę czułem się obrażony, ale bardzo szybko zrozumiałem położenie, w jakim się znajdował redaktor. Słyszałem o wielkiej popularności jego pisma The Bangabazi. Sam widziałem, jak wielu napływało interesantów. Byli to sami znajomi redaktora. Pismo poruszało moc różnych tematów nadających się do dyskusji, a sprawy związane z Afryką Południową były wtedy bardzo mało znane. Aczkolwiek krzywda, jaka spotyka niekiedy człowieka, jest dla niego czymś niezwykle ważnym, jednak w oczach redaktora jest to tylko jeszcze jeden pokrzywdzony i nic więcej. I cóż ma w takich przypadkach począć redaktor pisma? Interesantowi się zdaje, że redaktor jest wszechpotężny, natomiast on sam dobrze wie, że jego potęga rzadko przekracza progi jego redakcji. Nie czułem się jednak zniechęcony i postanowiłem zobaczyć się z redaktorami innych pism. Spotkałem się, jak zwykle robiłem, również z anglo-indyjskimi redaktorami. The Statesman i The Englishman oceniły znaczenie przedstawionego im zagadnienia. Udzieliłem obu pismom dłuższych wywiadów, które zostały w całości opublikowane. Mr. Saunders, redaktor The Englishman całkowicie stanął po mojej stronie, oddając mi do dyspozycji swoją redakcję i pismo. Zgodził się nawet, bym dokonywał według własnego uznania zmian w artykułach wstępnych, napisanych przez niego na interesujący mnie temat, przy czym przed wydrukowaniem przysyłał mi odbitki. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że nawiązały się między nami niezmiernie przyjazne stosunki. Przyrzekł udzielić mi wszelkiej, na jaką tylko będzie go stać, pomocy i najskrupulatniej dotrzymał danego słowa. Prowadził ze mną ożywioną korespondencję aż do czasu, kiedy poważnie zachorował. W ciągu mego życia miałem szczęście mieć kilka takich przyjaźni, które zrodziły się zgoła nieoczekiwanie.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Bilet do kina. Dziś mam zamiar zaprosić na soundtrack z filmu Maria Antonina. Film i soundtrack pojawiły się na świecie w roku 2006, konkretnie w październiku. Marie Antoinette, Original Motion Picture Soundtrack, tak to wszystko się nazywa fachowo. No, to album ze ścieżką dźwiękową do historycznego dramatu Marii Antonina. Został wydany 10 października dokładnie 2006 roku przez Verve Forecast Records i Polydor Records. Ścieżka dźwiękowa składa się głównie z nastrojowego rocka gitarowego i muzyki elektronicznej, co jest trendem zapoczątkowanym w poprzednich filmach Coppoli, takich jak Między słowami i Przekleństwa niewinności, które również zostały wyprodukowane przez Briana Retzela. Choć akcja filmu rozgrywa się w XVIII-wiecznej Francji, większość ścieżki dźwiękowej składa się z utworów artystów New Wave i post-punku lat 80., takich jak Suzy and the Banshees, New Order, The Cure i Bow. Ścieżka dźwiękowa zawiera również kilka utworów z epoki baroku, w tym dzieła François Couperena, Antoni Vivaldiego, Jean-Philippe Rameau i Dominika Scarlattiego. Okładkę limitowanej edycji winylowej zaprojektowała Elizabeth Payton. Roger Neal pełnił funkcję konsultanta do spraw muzyki historycznej w filmie. Album zadebiutował na 154. miejscu na liście Billboard 200 USA. W drugim tygodniu sprzedaży awansował na 97. miejsce. Został nominowany w kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa podczas 12. edycji Critics' Choice Awards. W 2013 roku album został wymieniony wśród 20 ścieżek dźwiękowych definiujących dekadę lat 2000 przez magazyn Empire. Pora zapoznać się z utworami, których za chwilę doświadczymy. Ścieżka dźwiękowa składa się z dwóch płyt. Pierwsza płyta to Hong Kong Garden i Suzy and the Banshees. Potem Aphrodisiac i Bow. Następnie Whatever Happened, grupa The Strokes, Pulling Our Weight i The Radio Department, Ceremony, grupa New Order, Naturals Not In It, Gang of Four, I Want Candy, grupa Bow, Kings of the Wild Frontier, Adam and the Ants, koncerto na skrzypce i Continuo G-dur, Concerto alla Rustica, The Melody of Fallen Tree i Windsor for the Derby, I Don't Like It Like This, The Radio Department, Plain Song, The Cure. Druga płyta to Introversalis, następnie Genuine Yellow, FX Twin, Opus 17 i Dustin O'Halloran, Il Secondo Giorno, instrumentalny utwór w wykonaniu grupy R, Keen on Boys i The Radio Department, Opus 23, Dustin O'Halloran, Les Barricades Mysterieuses i François Couperin w wykonaniu Patrici Maybe. Potem Fools Rush In i Bow, Avril 14th, Aphex Twin, K213, Domenico Scarlatti, Patricia Maybe ponownie, Timmy Pelbus i Square Refuser, Jean-Philippe Rameau. To jest utwór Triste Aperet Palais Flambeau z Castora i Polluxa. wykonaniu Agnes Mellon, Williama Christie i Lézard Frosinantz. Opus 36 i ponownie Dustin Holloran i na koniec All Cats Are Grey i The Cure. Dobra, posłuchajmy sobie Maria Antonina, soundtrack z filmu o tej samej o tym samym tytule. Rok 2006.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 młody influencer założył najpopularniejszą restaurację w Londynie. Tyle, że była ona fejkiem. Uba Butler zarabiał wcześniej jako autor opłacanych recenzji lokali na TripAdvisorze. Zainspirowało go to do stworzenia własnej, nieistniejącej knajpy. Założył jej profil na TripAdvisorze, a następnie poprosił znajomych o dodawanie pozytywnych recenzji. Sprawy szybko wymknęły się spod kontroli. Dziennie dostawał dziesiątki próśb o rezerwację stolika od ludzi z całego świata, a firmy z Węgier czy Australii chciały z nim współpracować. Wszystkim delikatnie odmawiał, mówiąc, że jego lokal ma rezerwację na kilka miesięcy do przodu. Ostatecznie jednak na jeden wieczór w ogródku chaty, w której mieszkał, ustawił kilka stolików i zaserwował gościom jedzenie z hipermarketu.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radiu, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich, to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junas Siewera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieweru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Petty na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna. W barze Eureka życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze siedzi. Samotna wariatka, byle głupek z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka-Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka-Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, wszechświat jest duży, ale świat jest mały. Ja właśnie tutaj wspominałem przez chwilę sobie z profesorem Szynstem. Myśmy się spotkali zupełnie przypadkowo zresztą w pociągu relacji Warszawa-Wiedeń, chyba w 91 roku, jeśli dobrze pamiętam. Do tej pory pamiętam bardzo fajne anegdoty dotyczące Oxfordu. Nie graliśmy w szachy, może dlatego czasem jeszcze sobie pogrywam w tej chwili. Proszę Państwa, tych zastosowań się nie bójcie, to nie będą jakieś, znaczy dobre zastosowania nie są złe, to raczej chodzi o zastosowania liczb zespolonych, a nie o zastosowania czegoś w czymś. Aczkolwiek spróbuję zakończyć ten wykład, jeżeli czas pozwoli, rzeczywiście pewnym praktycznym zastosowaniem splątania kwantowego. Splątanie kwantowe jest oczywiście elementem mechaniki kwantowej. To jest krótkie menu, tego bym się chciał trzymać. Zacznę od mechaniki kwantowej, potem przejdę do jej części, czyli mechaniki splątania kwantowego, potem zastosowanie tego splątania, takie najbardziej spektakularne, czyli teleportacja kwantowa, no i potem nastąpi nagłe przerwanie wykładu z powodu braku czasu. Zacznijmy w takim razie, proszę Państwa, od mechaniki kwantowej. Z mechaniką kwantową jest bardzo ciekawie. Pojęcie kwantu jest z nami już 115 lat. W 1900 roku ten właśnie pan to jest jeden z największych rewolucjonistów XIX-XX wieku, a nie wygląda, prawda? Ci młodsi panowie będą mieli swoje własne zdjęcie, no ale powiedzmy, oni wszyscy uznawani, on jest twórcą kwantu, teorii kwantów, natomiast mechanika kwantowa to jest bardziej wyrafinowana wersja, ona powstała trochę później, a konkretnie praktycznie 90 lat temu. Bo umownie można przyjąć, że 25 rok to jest rok powstania mechaniki kwantowej. Splątanie jest 10 lat młodsze. W 35 ten właśnie człowiek, Erwin Schrödinger, zdefiniował to pojęcie. Najpierw wprowadził nazwy po niemiecku, potem sam ją przetłumaczył na angielski. Także mamy autoryzowaną tłumaczenie. Przyjemnie jest mówić na temat mechaniki kwantowej, bo nie ponosi żadnego ryzyka, proszę Państwa. Ponieważ Richard Feynman stwierdził, że nie masz w ogóle żadnego problemu, bo nikt nie rozumie mechaniki kwantowej, ale ja tak myśląc sobie, pomyślałem, że tak, to może i prawda, że nikt nie rozumie, ale niektórzy nie rozumieją bardziej niż inni. I ja będę się starał, żeby Państwo stali się tym mniej nierozumiejący. No, przynajmniej, żebyście doszli do mojego poziomu, co nie będzie trudne, dlatego że tak, nie będzie tutaj żadnych wzorów. Natomiast będę się starał mówić prawdę, tylko prawdę, ale broń Boże, całą prawdę. Ponieważ jeżeli się przekazuje komuś wiedzę z takiego obszaru zaawansowanego, to cała prawda, prawda wyzwala, prawda zabija. Więc potem, jeżeli Państwo będziecie czuli niedosyt, że jest za mało wzorów, że jest za mało jakichś takich twierdzeń, to wtedy proszę zadawać pytania albo zapraszam na spotkanie po wykładzie. Z tą niezrozumiałością to jest naprawdę ciekawie. To jest wyciąg z takiego odpowiednika kalendarza Farmera amerykańskiego. Taki poradnik, o czym mówić, jak nie masz nic do powiedzenia. No i temat oczywiście quantum physics. Fizyka kwantowa jest znakomitym tematem rozmów, ponieważ trudno ją pobić pod względem dwuznaczności, niejednoznaczności. Nawet Einstein miał z nią problemy. Ale Einstein miał z nią problemy bardzo poważne i z powodów poważnych. I za chwilę Einstein się tutaj w tym kontekście pojawi. A to jest Planck, który już poznaliśmy, to jest właśnie Einstein. To jest Niels Bohr. Między tymi dwoma trwały bardzo zaciekłe dyskusje, między innymi dotyczące splątania i tak zwanego paradoksu Einsteina-Podolskiego-Rosena. To jest młodsze pokolenie, Schrödinger, twórca równania Schrödingera, kota Schrödingera i właśnie splątania. Werner Heisenberg. Jak się tak popatrzy socjologicznie na to, to proszę Państwa, widać, że jak się zmieniają mody, jeśli chodzi o popularyzację fizyki kwantowej. Jeszcze ze 20-30 lat temu o splątaniu prawie nikt nie mówił. Takim trademarkiem to była relacja nieoznaczoności, prawda? Teraz przesunięcie nastąpiło w stronę właśnie splątania kwantowego. To jest Wolfgang Pauli, o którym dzisiaj akurat nic nie będzie mowy, ale to prawie rówieśnik Heisenberga, bardzo ciekawa postać. Dobrze, co nas może niepokoić w mechanice kwantowej, drodzy Państwo? W mechanice kwantowej może nas na przykład niepokoić zasada superpozycji. Otóż jeżeli dwa stany są dopuszczalnymi fizycznymi stanami jakiegoś obiektu, to wtedy dowolna ich superpozycja też jest pełnoprawnym stanem kwantowym. To wynika bezpośrednio z liniowości mechaniki kwantowej, z tego, że równanie Schrödingera, przed chwilą wspomniane, jest po prostu równaniem liniowym. Czyli jeżeli mamy dwa różne rozwiązania, ich suma też jest rozwiązaniem. Oczywiście jak mamy superpozycję, to te dwa stany mogą być występować przed nimi różne współczynniki. Te współczynniki mogą być liczbami zespolonymi. A to oznacza, że dopiero kwadrat ich modułu ma interpretację probabilistyczną. Czyli jeżeli chcemy coś o fizyce powiedzieć, o prawdopodobieństwie, że układ w danym stanie jest w określonym miejscu, musimy obliczyć kwadrat modułu takiego stanu, a wtedy te same liczby zespolone mają interpretację amplitud prawdopodobieństwa. Z tego bierze się duża część problemów, z którymi ludzie sobie nie radzą. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie superpozycji i zadamy układowi konkretne pytanie, innymi słowy, on ma się zdecydować, niech już nie będziesz w superpozycji, tylko czy masz na przykład spin do góry, czy spin do dołu, czy jesteś spolaryzowany w lewo, czy w prawo, to oczywiście następuje kolaps funkcji falowej, ten stan się decyduje. No i zamiast tej superpozycji mamy jakiś konkretny stan. Prawda? Ten stan jest już stabilnym stanem. Jeżeli będę powtarzał ten pomiar, to cały czas w tym stanie wyląduje. Jest bardzo dobry, klasyczny analog takiej superpozycji. To jest słynny obraz Salvadora Dali, który się nazywa Popiersie Voltera. Część z Państwa od razu widzi Popiersie Voltera, część widzi tylko grupę osób tam w tle, prawda? W takich krenolinach, dwie panie z przodu, jacyś rycerze. Natomiast kto z Państwa widzi od razu tego Voltera? Ja opiszę, jeśli ktoś jeszcze nie widzi, proszę bardzo, tu jest jego głowa, wysokie czoło, takie oczy, lekko zapadnięte policzki, szyja i to stoi na takim postumencie w kształcie wieży szachowej. Otóż możecie Państwo widzieć albo głowę Voltera, albo tę grupę osób. Możecie się przełączać między tymi stanami, ale nie możecie zobaczyć obu jednocześnie. To jest superpozycja. To jest klasyczna superpozycja, która oczywiście nie ma nic wspólnego z superpozycją w mechanice kwantowej, ale jest pewnym obrazowym przykładem. Dobrze. Oczywiście superpozycje są też w fizyce klasycznej. To nas bardzo nie martwi, chyba że mielibyśmy superpozycje makroskopowe, tak jak na przykład kod Schrödingera. Jeżeli jest takie słynne doświadczenie, ja o nim powiem bardzo krótko, bo logika jest taka. Najpierw pokażę, jakie dziwne rzeczy są w mechanice kwantowej już na poziomie pojedynczego obiektu, bo splątanie jest de facto tak naprawdę własnością co najmniej dwóch obiektów razem. Okay? Na razie, ale sam jeden jest wystarczająco dziwny. Okay? Można wytworzyć kota, przynajmniej w eksperymencie myślowym, który jest w superpozycji dwóch stanów, tak jak foton może być w superpozycji dwóch stanów polaryzacyjnych, kot żywy i kot martwy. No i z tym już mamy pewien problem. Schrödinger, który to wymyślił, też miał z tym problem. I on raczej traktował to jako dowód na absurdalność takiego przenoszenia koncepcji, które dobrze działają w małej skali, na obiekty makroskopowe. Ale wygląda na to, że nie miał racji, ponieważ potrafimy budować duże makroskopowe obiekty, które ciągle są kwantowe. Na razie to nam wychodzi z nadprzewodnikami, ale nie wykluczone, że posuniemy się dalej. No, kotów oczywiście w tej superpozycji nikt nigdy nie wyprodukował. A to jest bardzo ciekawy przykład właśnie superpozycji żywy i martwy. Albo widać czarne, albo widać białe. Drodzy Państwo, tak naprawdę widzimy tylko to, co znamy. To jest trochę ad vocem dyskusji, która toczyła się na poprzednim wykładzie. Pokażę Państwu teraz pewien obiekt. Jeśli ktoś z Państwa nie był nigdy na żadnym z moich wykładów i tego obiektu nie widział wcześniej, każdy może sobie pod to podstawić, cokolwiek mu się podoba. Jest tu pewne coś, plątanina kresek. Niektórzy może coś widzą, niektórzy nie. Każdy może sobie wyobrażać, że to jest jakiś, nie wiem, coś tam, rośliny, ludzie, zwierzęta. Ludzie bardzo różnie to interpretują. Ale teraz uwaga, pokażę za chwilę Państwu kontekst. Czyli w pewnym sensie dokonam pomiaru na tym dziwnym stanie i on skolapsuje do stabilnego stanu i już nigdy później nie będziecie w stanie tego zapomnieć. Także jeśli ktoś nie chce, proszę zamknąć oczy, bo za moment, jeżeli zechcę to złudzenie kiedykolwiek Państwu powtórzyć, muszę wymyśleć nowe, ponieważ już będzie rodzaj imprintingu, już będziemy to zawsze pamiętać. Wszyscy są gotowi? Uwaga, robimy pomiar, przyglądamy się chwilę i wracamy. Teraz już nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to głowa krowy. Od tej chwili ta głowa będzie z nami już do końca życia. Okay? No, obiekty kwantowe po kolapsie tak się nie zachowują. Można je wyprowadzić z powrotem do jakiegoś innego stanu. Dobrze, to proszę Państwa było do ludzi, to teraz do rzeczy, czyli do splątania. Bo ja chciałem zacząć od innego głupiego dowcipu. To jest późna pora i zwykle ludzie się dzielą już na tych, co śpią i tych, co dopiero zasypiają. Ale pomyślałem sobie, że lepszy przykład będzie taki. Jeżeli śpiący i czuwający to są dwa podstawowe stany, to część Państwa jest przypuszczalnie w superpozycji. Ja będę się starał, żeby was z tej superpozycji na właściwą stronę przeciągnąć. Ponieważ ma być o splątaniu, to będzie o splątaniu. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. To jest definicja. To jest najprostsza definicja, jaką byłem w stanie wymyśleć, zastanawiając się nad tym. Ale jeszcze powiem raz. Sam pojedynczy obieg kwantowy jest dziwny. Ponieważ sam pojedynczy obiekt kwantowy może być superpozycją różnych stanów. Dla pojedynczego obiektu kwantowego mamy relację nieoznaczoności. To znaczy na przykład nie jestem w stanie jednocześnie z dowolną dokładnością określić położenia i prędkości cząstki. I wiele jeszcze innych dziwnych rzeczy. Natomiast splątanie kwantowe jest efektem co najmniej dwóch układów kwantowych. I jest to najkrócej mówiąc pewien rodzaj korelacji między nimi. Bo stan separowalny to jest taki stan, że stan całości jest zwykłym iloczynem stanu jednego układu i stanu drugiego układu. Jeżeli się stanu całości nie da podzielić na taki niezależny iloczyn, to stan będzie splątany. To jest definicja. Podkreślam to jeszcze raz, bo za chwilę pokażę Państwu, że przyjmując pewne definicje, nawet te najbardziej oczywiste, ryzykujemy coś, co się nazywa pułapką konsekwencji. I przed tym Państwa uczulam, ostrzegam. To jest bardzo prosta definicja, ona jest poprawna, tak rozumiemy splątanie, natomiast konsekwencje tej definicji są dalece nietrywialne. Dobrze, splątanie kwantowe, tak jak powiedziałem, wprowadził twórca równania Schrödingera i krota Schrödingera, Erwin Schrödinger, w odpowiedzi na pracę, która się ukazała w 1935 roku. Nie, on był Austriakiem, w tym czasie jeszcze był w Austrii. Ona się ukazała w Stanach Zjednoczonych, Physical Review. Była to praca trzech autorów, mianowicie Einsteina, Podolskiego i Rosena. Stąd EPR, paradoks EPR. Albert Einstein, Boris Podolski, Nathan Rosen. Oni napisali tę pracę, żeby pokazać, że mechanika kwantowa jest do kitu. To znaczy, jest znakomitym narzędziem obliczeniowym, żeby tu nie było wątpliwości. Einstein był jednym z współtwórców mechaniki kwantowej, doskonale rozumiał mechanikę kwantową. Natomiast pewne rzeczy, pewne konsekwencje mu bardzo przeszkadzały i się tak naprawdę nigdy nie pogodził, że miała to być kompletna i skończona teoria rzeczywistości. Teraz o tym sobie powiem. I właśnie te walki, głównie z Bohrem, który był, nazwijmy, taką sztandarową postacią interpretacji kopenhaskiej, no i w ogóle tej teorii kwantów, która się rozwijała, toczyli wieloletnie dyskusje. To jest zdjęcie z jednej z konferencji solwajowskich, jak właśnie rozmawiają. To mniej więcej z tego okresu pochodzi ta praca. To wyglądało tak, że rano Einstein przychodził na śniadanie, rzucał swój dowód tego, że mechanika kwantowa jest do kitu, po czym młodzież skupiona wokół Bohra cały dzień pracowała na tym, żeby pokazać, że jednak się myli. No i wieczorem Bohr zwykle ogłaszał sukces. Z ciekawostek powiem Państwu tylko kiedyś, że jeden z tych dowodów obalających dowód Einsteina wymagała użycia ogólnej teorii względności. Także został pokonany w pewnym sensie swoją własną bronią. Natomiast praca, o której mówię, to jest zdjęcie Einsteina z roku 1905, czyli z okresu największej świetności. To wtedy powstało bodajże 5 przełomowych prac, których część się ukazała wręcz w jednym zeszycie Annalen der Physik. Ale tak nie wygląda Einstein, kiedy nie podobała mu się teoria mechanika kwantowa i kiedy pracował nad paradoksem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Tak wyglądał Einstein wtedy. Niektórzy traktują to zdjęcie jako dowód, że pewnie nie miał racji. No? Ale my nie damy się zwieść pozorom, drodzy Państwo. Nie damy się zwieść pozorom. Zanim przedstawię konkretnie, na czym polegał problem poruszony w tej pracy, bo to jest podstawa, to jest punkt wyjścia do splątania. W pewnym sensie to jest splątanie, które nie zostało jeszcze nazwane w ten sposób. Państwo znacie Mieszczanin szlachcicem Moliera. Tam jest taka Senek, Monsieur Jourdain. Dowiaduje się, że 40 lat mówił prozą i o tym nie wiedział. To w pewnym sensie to splątanie już było, tylko Schrödinger musiał dopiero nadać nazwę temu efektowi. A to jest New York Times. Także publicity praca już miała. No, Einstein atakuje teorię kwantową i to jest bardzo dobre. To jest w stylu najlepszych propagandistów. Jest niekompletna, aczkolwiek poprawna. No, aczkolwiek poprawna. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, co tam było w tym? Einstein, Podolski i Rosen skonstruowali przykład dwóch cząstek poruszających się w przeciwnych kierunkach w takim stanie całkowitym, że jeżeli zmierzymy własność jednej cząstki, to od razu wiemy, jeżeli tę samą własność mierzymy na drugiej, jaki będzie wynik tego pomiaru. I to ten fakt nie zależy od tego, czy te cząstki są bardzo daleko od siebie. Czy jest to pewien rodzaj korelacji i Einsteina to niepokoiło z kilku powodów. Znaczy, to tak jest, mechanika kwantowa coś takiego przewiduje, ale jemu się nie podobało to, że ponieważ gdybym oddzielnie mierzył tę własność na jednej i na drugiej, to dostałbym jakiś wynik, czyli odpowiada to pewnemu elementowi rzeczywistości, jak on to nazywał. Z drugiej strony Einstein był lokalistą. Znaczy wierzył, że fizyka jest teorią lokalną, czyli nie może oddziaływanie przenosić się, przemieszczać się z szybkością większą niż prędkość światła w próżni. Natomiast tutaj ewidentnie nie ma żadnej skali czasu. Możemy być pewni, jeśli tu był pomiar taki, to tam będzie określony i nawet nie muszę go wykonywać, prawda? Nawet jeżeli one są tak odległe, że światło nie zdąży, żaden sygnał, przynajmniej taki, który znamy, nie zdąży dotrzeć i poinformować, jaki był wynik tego pomiaru. Oczywiście przykład był kiepski w tym sensie, że dotyczył cząstek i parametrów ciągłych, tam były położenia i pędy. Na szczęście, niewiele, ale powiedzmy na początku lat 50. David Bohm sformułował swoją wersję tego paradoksu Einsteina, Podolskiego, Rosena, który zresztą przestał się powoli nazywać paradoksem, stał się efektem. Bardzo przepraszam. Stał się efektem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Zamiast ciągłych parametrów zrobił parametry dyskretne, czyli zajął się spinem. Spinem, potemśmy uogólnili na polaryzację fotonu. Spin jest zmienną dyskretną, elektron ma spin jedna, druga, może być to górę, może być to dołu itd. Znacznie łatwiej formułować wszystkie własności, patrząc w ten sposób. Także to jest jego główna zasługa. On jest oczywiście znany też z innego jeszcze osiągnięcia. Mianowicie on bardzo Einsteina lubił i popierał te krucjatę, która nielokalność mechaniki kwantowej starała się wyplenić i sformułował kilka modeli tak zwanych parametrów ukrytych. To za chwilę. Czyli tak naprawdę mechanika kwantowa działa dobrze, opisuje poprawnie, ale nie jest kompletna w tym sensie, że nie uwzględnia, że gdzieś tam pod dywanem coś się jeszcze rozgrywa, prawda? I dopiero to, co się dzieje pod dywanem, ma konsekwencje na tym wyższym poziomie. Bo to jest rysunek Johna Bella. John Bell za chwilę się pojawi na obrazku. To jest człowiek, który w 1964 roku napisał przełomową pracę, która raz znalazła błąd w książce nieomylnego geniusza Johna von Neumanna dotyczącego niemożliwości istnienia teorii o parametrach ukrytych. To był drobny błąd oczywiście, w niczym nie umniejszający von Neumanna. Po prostu przyjął za słabe założenia w pewnym momencie. Ale również zrozumiał, że możemy eksperymentalnie sprawdzić, czy mechanika kwantowa i jakaś wersja teorii opartej o parametry ukryte, czyli w pewnym sensie klasyczna, mogą mieć konsekwencje, które jesteśmy w stanie doświadczalnie zweryfikować. No bo, proszę Państwa, oczywiście można się bać, że jest teoria parametrów ukrytych, może być, ale jeśli ona jest nielokalna, wtedy przewidywania tej teorii są oczywiście nieodróżnialne od mechaniki kwantowej. No ale to jest marna satysfakcja, prawda? No bo w gruncie rzeczy wpadliśmy z deszczu pod rynne. I Bell sformułował pewne nierówności, słynne nierówności Bella, które pokazują, że jeżeli byłaby jakakolwiek lokalna teoria parametrów ukrytych, to pewna wielkość, którą za chwilę zobaczymy na tablicy Bella, nie może przekroczyć wartości 2. Może być co najwyżej 2. Natomiast mechanika kwantowa daje 2 pierwiastki z 2. A więc trochę bardziej. Nie dla każdego zestawu parametrów, ale jest taki obszar parametrów, że będą to różne wyniki i że to dałoby się przynajmniej w zasadzie sprawdzić doświadczalnie. A tutaj profesora Bertmana wymyślił Bell, żeby pokazać, czym się różnią te korelacje kwantowe, to splątanie, od zwykłych, klasycznych korelacji. Bo to, że układy są skorelowane i że dokonując pomiaru na jednym obiekcie, czy na jednej części obiektu, wiem z góry, jaki będzie wynik następnego pomiaru, na drugiej części. Nawet jeżeli ta druga część jest na Marsie i żaden sygnał tam nie dociera, no wystarczy sobie wyobrazić profesora Bertmana, o którym wiadomo, że ma różne skarpetki. Nigdy nie nakłada skarpetek tego samego koloru. Wobec tego, jeżeli zobaczymy jedną nogę profesora Bertmana i różową skarpetkę, nie musimy mierzyć drugiej nogi, nawet jeśli ta druga noga jest bardzo daleko stąd, wiemy od razu, że ona nie będzie różowa. Okay? I tu nie ma żadnej magii, a już tym bardziej kwantowej magii. Są zwykłe, klasyczne korelacje. Wobec tego Einstein chyba wierzył w to, że być może jest coś takiego w jego eksperymencie, że tak naprawdę już w momencie, kiedy te cząstki odleciały, wiadomo z góry, jaka będzie odpowiedź na wypadek takiej odpowiedzi w jednym przypadku. Ale to nie działa, proszę Państwa. Tak nie działa, te korelacje kwantowe są znacznie bardziej subtelne i one obejmują w pewnym sensie wszystkie możliwe warianty. Znaczy, chodzi o to, że my możemy się decydować, co mierzymy, dopiero wtedy, kiedy ta druga cząstka jest już bardzo daleko i nie ma szans, żeby one przewidziały wszystkie możliwe przypadki do wyboru. To jest właśnie Bell, to jest jego słynna nierówność. No ważne jest to, że mechanika kwantowa przewiduje, znaczy jest możliwe dla pewnego zestawu parametrów wartość, która łamie nierówność Bell. A jeżeli parametry ukryte działają, to ta nierówność musi być spełniona. No i tu się zaczął wyścig, kto pierwszy to zmierzy. Już na początku lat 70., koniec lat 60., początek lat 70. pojawiły się prace dla miłośników lokalnego realizmu i Einsteina, którzy się nie chcą pogodzić z mechaniką kwantową. Mam dobrą wiadomość, ale to jest wiadomość w stylu, tak jak nasi politycy mówią, że poczekajmy na ostateczny wynik wyborów, tak? Zdobyłem 0,001%, ale poczekajmy na ostateczny wynik. Każde z tych doświadczeń ma jakąś drobną lukę, jeszcze nie zatkaną. Czyli można się upierać, że a gdyby jednak, to może wyszłoby inaczej. No, nikt, żaden fizyk w to nie wierzy tak naprawdę, ale gwoli ścisłości na poziomie czysto logicznym nie jest to wykluczone.
3: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Veto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Sonic Youth to amerykański zespół rockowy, założony w Nowym Jorku w 1981 roku. Członkowie założyciele: Kim Gordon, bas, wokal, gitara, Thurston Moore, gitara, wokal i Lee Ranaldo, gitara, wokal, pozostali razem przez całą historię zespołu, podczas gdy Steve Shelley, perkusja, dołączył do kilku perkusistów krótkoterminowo w 1985 roku, uzupełniając główny skład. Jim O'Rourke, bas, gitara, klawisze, był również członkiem zespołu w latach 99-2005, a Mark Eibold, bas, gitara, w latach 2006-11. Zespół Sonic Youth wyrósł z eksperymentalnej sceny no wave i muzyki nowojorskiej, a następnie ewoluował w kierunku bardziej konwencjonalnego zespołu rockowego i stał się prominentnym członkiem amerykańskiej sceny noise rock. Sonic Youth jest chwalony za przedefiniowanie możliwości gitary rockowej, wykorzystując szeroką gamę nietypowych strojów gitarowych i przygotowując gitary za pomocą przedmiotów takich jak pałeczki perkusyjne i śrubokręty, aby zmienić barwę instrumentów. Zespół odegrał kluczową rolę w rozwoju alternatywnego i indie rocka. Zdobywszy rzesze fanów w undergroundzie i uznanie krytyków dzięki wydawnictwom z wytwórni SST Records, pod koniec lat 80. zespół osiągnął sukces w mainstreamie w latach 90. i na początku XXI wieku po podpisaniu kontraktu z dużą wytwórnią DGC w 1990 roku i byciu gwiazdą festiwalu Lollapalooza w 1995 roku. Zespół rozpadł się w 2011 roku po separacji, a następnie rozwodzie Gordona i Moore'a, a ich ostatnie koncerty odbyły się w Brazylii. Członkowie zespołu od tamtej pory zapewniają, że zespół zakończył działalność i nie planuje reaktywacji. Niedługo po tym, jak gitarzysta Thurston Moore przeprowadził się do Nowego Jorku na początku 1977 roku, założył zespół Room Tone ze swoimi współlokatorami. Później zmienili nazwę na Coachman. Po rozpadzie Coachmana Moore zaczął jamować ze Stantonem Mirandą, którego zespół CKM zawierał Kim Gordon. Moore i Gordon założyli zespół występujący pod nazwami takimi jak Male Bonding,

Milk i The Arcadians, zanim w połowie 1981 roku osiedlili się w Sonic Youth. Nazwa powstała z połączenia pseudonimu Freda Sonic Smitha z MC5 z artystą reggae Big Youth. Gordon później wspominał, że jak tylko Thurston wymyślił nazwę Sonic Youth, pojawił się pewien dźwięk, który był bardziej tym, co chcieliśmy zrobić. Zespół zagrał na Noise Fest w czerwcu 1981 roku w nowojorskiej galerii White Columns, gdzie Lee Ranaldo grał jako członek zespołu gitar elektrycznych Glena Blanki. Ich występ zrobił wrażenie na murze, który opisał ich jako najbardziej zaciekły zespół gitarowy, jaki kiedykolwiek widział w swoim życiu. I zaprosił Ranaldo, aby dołączył do Sonic Youth. Nowe trio zagrało 3 utwory na festiwalu, później w tym tygodniu bez perkusisty. Każdy członek zespołu grał na zmianę na perkusji, dopóki nie spotkali perkusisty Richarda Edsona. Annie DeMarinis była w Sonic Youth przez krótki okres w 1981 roku jako klawiszowiec, kiedy wystąpili po raz pierwszy na Noise Fest w przestrzeni artystycznej White Columns. Zaśpiewała wraz z Gordon i Moorem w 3 znanych utworach Sonic Youth, wykonanych raz i tylko na żywo 18 czerwca 1981 roku. Utwory te noszą tytuły Noise Fest No. 1, Noise Fest No. 2 i Noise Fest No. 3. Na tym samym koncercie zagrała również na gitarze w utworze Noise Fest No. 4. The Marinis opuściła zespół przed nagraniem debiutanckiej epki o tym samym tytule w grudniu 1981 roku. Branca podpisał kontrakt ze Sonic Youth jako pierwszym zespołem w swojej wytwórni Neutral Records. W grudniu 1981 grupa nagrała 5 utworów w nowojorskim Radio City Music Hall. Materiał został wydany na epce Sonic Youth, który choć w dużej mierze zignorowany, został wysłany do kilku kluczowych członków amerykańskiej prasy muzycznej, którzy wystawili mu jednolicie pozytywne recenzje. Album charakteryzował się stosunkowo konwencjonalnym stylem postpunkowym w przeciwieństwie do ich późniejszych wydawnictw. Edson opuścił następnie grupę, aby rozpocząć karierę aktorską i został zastąpiony przez Boba Berta. W początkach swojej działalności na nowojorskiej scenie muzycznej Sonic Youth zaprzyjaźnili się z innym nowojorskim zespołem noise rockowym Swans. Zespoły dzieliły salę prób, a Sonic Youth wyruszył w swoją pierwszą trasę koncertową w listopadzie 1982 roku, supportując Swans. Podczas drugiej trasy ze Swans w następnym miesiącu napięcie sięgało zenitu, a Moore stale krytykował grę na perkusji Berta, która jego zdaniem nie była taka jak należy. Bert został później zwolniony i zastąpiony przez Jima Sklavnosa, który grał na perkusji w pierwszym studyjnym albumie zespołu Confusion is Sex z 1983 roku, który charakteryzował się głośniejszym i bardziej dysonansowym brzmieniem niż ich debiutancka epka. Sonic Youth zorganizował trasę koncertową po Europie w lecie 1983 roku. Sklavnos jednak opuścił zespół po zaledwie kilku miesiącach. Grupa poprosiła Berta o ponowne dołączenie, a on zgodził się pod warunkiem, że nie zostanie ponownie zwolniony po zakończeniu trasy. Pod koniec 1983 roku Bert zagrał w zespole na epce Kill Your Idols. Dziś posłuchamy płyty z roku 1988 Daydream Nation. Oto spis utworów. Teenage Riot, Silver Rocket, The Sprawl, Cross the Breeze, Eric Strip, Total Trash, Hey Johnny, Providence, Candle, Rain King, Kissability i Trilogy, który składa się z 3 części, The Wonders, Hyperstation i Eliminator Junior. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze, mówił Karol Veto.

latarni wcale nie chcemy tłuc. Spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam do śnieba wiatru śpiew. Starczy nam do śnieba wiatru śpiew. Starczy nam do śnieba wiatru śpiew.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grupa Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki, organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, w Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych. Organizacja składała się z komitetu sterującego złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwach, z których pochodzą członkowie komitetu i spotkanie w danym państwie jest w całości finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat organizacji.

przeszedł już nie uczestniczę. Własnego się boję cienia. Życie w koszmar się zamienia. Jestem zerem, jestem.

jestem zerem, jestem niczym. W grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie. Czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym. W grze tej już nie uczestniczę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Każdego roku przybywa nam blisko 100 tysięcy Polonezów i dużych Fiatów. Szczególnie jakość tych ostatnich budzi gorące, kontrowersyjne dyskusje.
2: I właśnie na temat jakości Fiatów mówiliście na 16. plenum KC w Łodzi.
3: Tak, mówiliśmy, ale to było tylko wystąpienie jednego z naszych przedstawicieli, naszego pierwszego sekretarza, który nawiązując do dyskusji ministra, wicepremiera Szałajdy powiedział, że sprawa jakości to nie tylko sprawa po prostu i wina robotnika, że należy w tą sprawę spojrzeć głębiej.
2: Czy można powiedzieć, że załoga FSO, która nieraz podkreśla, że sprawa jakości jest dla niej sprawą honoru, knoci te samochody?
3: Nie, nie można tak powiedzieć. Chociażby tegoroczna przerwa remontowa, którą żeśmy niedawno skończyli, świadczy o tym, że ta załoga ma za honor wypuszczać ten wyrób finalny w bardzo dobrej jakości. Przecież zostało wiele rzeczy zmodernizowanych, utrzymanych, przystosowanych do ruchu i uważam, że skrzywdą by było dla tych ludzi, gdybym powiedział, że oni robią źle. Oni chcą robić dobrze, a robią tak, na ile pozwala im to po prostu park maszynowy, i
4: materiały
3: rytmiczne, często i chroniczny brak ludzi do pracy.
1: W fabryce samochodów osobowych ruszyła właśnie produkcja po przeszło 3-tygodniowej przerwie. Antoni Czajkowski należy do tych, którzy podczas tej przerwy pracowali w fabryce po kilkanaście godzin dziennie. Remontowano i modernizowano urządzenia, by teraz rytmicznie pracowały. 16. plenum Komitetu Centralnego Partii stało się bodźcem do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy jakości. W polskich dużych Fiatach jest coraz więcej elementów i podzespołów z nowoczesnego Poloneza. Podjęto także prace, które wydłużą okres trwałości nadwozia. Opracowywany nowy system ekonomiczny pozwoli zahamować dokuczliwą fluktuację załogi, która za lepszą pracę będzie lepiej zarabiała.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Czasem przychodzi do mnie improwizacja. Ale nie ta mickiewiczowska, lejąca kaskady 13 zgłoskowców na dany temat, czy hip-hopowa rytmiczna opowieść. Przychodzi jakiś obraz czy myśl, zwłaszcza gdy jest z kimś złapać rezonans, jeżeli podchwyci temat i można płynąć. Na przykład leci opowieść o sześciobiegowych pralkach Porsche piorących tapczany albo telewizorach grzewczych na węgiel do ogrzewania szklarni. Chodzi o to, aby od niechcenia i z kamienną twarzą pleść tak niestworzone bzdury, że ludzie zastanawiają się, kto tu zwariował i czy być może przypadkiem nie mówię poważnie. Ale na pewno mają dylemat i zaczynają wątpić. We wszystko. Czasem próbują dyskutować, udowadniać, że jest inaczej. Wtedy można dzielić się na stronnictwa, zajmować stanowiska, spierać. Tu jest dopiero pole do manewrów. Na ogół kończy taką sytuację parsknięcie śmiechem któregoś z inicjatorów. Czasem utykam. Suma wszystkich kontuzji sportowych i dzikich fikołów z czasów, kiedy człowiek jeszcze był nieśmiertelny i mógł wszystko. To chyba jeszcze trochę trwa. No i ciężkiej, wieloletniej roboty. Z czasem dołożyła swoje pogoda. Teraz, kiedy przesilę nogę, po prostu jakiś czas utykam. A że mam nadwyrężone obie, to zdarza się raz jedna, raz druga. Kolega z pracy pyta z podejrzliwym zdziwieniem. Wczoraj utykałeś na prawą, a dziś na lewą? No przecież nie da się utykać na obie naraz. Poza tym w parzyste utykam na prawą, a w nieparzyste na lewą. A w niedzielę leżę. Wtedy na pewno nie utykam. Ale sprawdzę. A może powinieneś sobie sprawić laskę? Pyta z fałszywą, prześmiewczą troską inny kolega. Mówię mu, że mam, ale tylko do utykania na lewą nogę, a aktualnie utykam na prawą. Patrzy ironicznie, czując wkręt, ale w sukurs przychodzi mi inny kolega, że ma używaną, ale sprawną do prawej nogi, ale jest produkcja angielska, więc będę musiał za nią bilet w pociągu płacić. A to nie opłaca się. Ale jak zmienisz końcówkę z plastikowej na gumę, najlepiej arabską, to nie będziesz musiał. Aha, znam ja takie wynalazki. Jak nie sprawdzę i nie będę miał homologacji? No fakt. Ale znam dentystę, który takie rzeczy na poczekaniu robi. Utykam. Joga się na mnie zapisała, rozbolały ją kolana.

ducha zdycha powoli. Coraz cieplej, coraz gorącej, mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu. Coraz cieplej, coraz gorącej, odpowiedzi przed pytaniami. Gwóźdź wbity w sam środek krtani, gwóźdź wbity w

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Industria Luza. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Tumidajewicz i Tomek Krochola.
3: Dobry wieczór. Witają Was w ten piękny, wiosenny wtorek. Jakże bardzo owłosieni redaktorzy. Tomasz Krochola.
4: I Tomasz Jerzy Tumidajewicz, ale czekaj, bo ja chyba muszę zgolić brodę, tak?
3: No, lepiej brodę jak na przykład co innego.
4: No, ale było tyle lajków, że brodę mam zgolić?
3: No, nie miało być na 60, ale było 30, ale idziemy w dobrą stronę.
4: Dobra.
3: Ale w sumie może by i też dzisiaj jakiś challenge wymyślić.
4: Nic, będzie dzisiaj 50, gole brodę.
3: Dobra, jak będzie 50, to gole rękę. Nie mam, co prawda, nadmiernie...
4: Nic nie masz na tej ręce, Tom.
3: No to będzie, wiesz, to będzie mniejsze, ale będę to nagrywał, więc... Czekamy na lajki. Jak nie będzie 50 lajków, to powiemy.
4: Dobra,
3: wam coś obrzydliwego.
4: Ja bardzo lubię swoją brodę, więc będę ją musiał zgolić i będę płakał, jak będę golił. 50.
3: Ja słyszałem, że podobno lubisz z tą brodą chodzić do parku i tam ją wyprowadzać na spacer.
4: Na maksa.
3: No to dobrze,
4: tylko
3: to dobrze.
4: Tylko czasami szaleje tak, że nie mogę jej utrzymać.
3: No, wiesz, generalnie czasem te brody są niesforne.
4: Dobrze, drodzy słuchacze. Co przyniósł nam ten wspaniały tydzień? Czy jakiś... Bo ja właśnie chciałbym dzisiaj same pozytywne rzeczy, bo to jest takie nienaturalne już w obecnym świecie, mówić o fajnych rzeczach. Nie pisze się, nie mówi się i nawet sam się na tym teraz złapałem. Już chciałem pewne rzeczy skomentować, ale szybko sobie uzmysłowiłem, dlatego o tym mówię, że to by było takie niefajne.
3: Bo widzisz, mnie się wydaje, że to jest tak, że przez to, że pojawił się internet, to też pojawiło się jakieś takie osłabienie percepcji, gdzie do człowieka lubią docierać tylko takie mocne rzeczy, a te mocne rzeczy nigdy nie są do końca pozytywne.
4: No właśnie, takie niepozytywne, i to ludzi kręci, tak?
3: Tak,
4: bo ludzie... Wtedy myślą, że mają lepiej, bo ktoś ma gorzej, nie wiem, bo jest przejebane na świecie, to my tutaj w miarę mamy dobrze.
3: Tak, w miarę mamy dobrze, ale to w ogóle nie jest najgorzej. Patrząc się na historię, to nie ma lepszych lat w tym kraju niż od momentu wejścia do Unii tak naprawdę. Bo
4: nie, no, lata 90. były dla nas, Tomek, dla ciebie i dla mnie zajebiste.
3: No nie, ale jeżeli chodzi w ogóle o generalnie bezpieczeństwo kraju, o poziom życia,
4: ale
3: to
4: ja
3: nie było lepszych
4: politykowa.
3: Lat. Czekaj. I bo ja chciałem dokończyć myśl i się bardzo cieszę, że od 22 lat Polska jest w Unii Europejskiej, że nie trzeba się prosić u Beka o paszport, że nie ma już paszportów na kraje demokratyczne i na resztę krajów osobno, że nie trzeba paszportów oddawać, chociaż myślę, że są tacy, to nie żart, którzy by tak chcieli znowu.
4: Znaczy ja w ogóle, ja nawet nie mam jak się cieszyć, bo dla mnie to jest tak naturalne i tak normalne i tak pozytywne, że tak na co dzień w ogóle o tym nie myślę. Bo nie wyobrażam sobie teraz, bo młodzi ludzie, młodsi od nas, nie zdają sobie sprawy z tego, że jak ja chciałem jechać i pojechałem do Budapesztu, drodzy słuchacze, musiałem się postarać o paszport, musiałem iść do jakiejś tam nie jednostki wojskowej, tylko jak to się nazywało gdzieś tam, to co się chodziło?
3: Do urzędu paszportowego po prostu.
4: Nie, nie tylko. Musiałem iść do wojaczków i poprosić o zgodę na piśmie, żeby mnie wypuścili. I dostałem tymczasowy paszport i uwaga, jak przyjechałem z tego Budapesztu, to musiałem ten paszport oddać.
3: No tak to wtedy wyglądało. A teraz możesz pojechać do Budapesztu na dowód osobisty i nawet nie sprawdzają cię na granicach i to najbardziej przeszkadza tym takim ludkom z jakąś zajawką dyktatorską.
4: Zaraz, a ten dalej siedzi w tym Budapeszcie czy gdzieś tam?
3: Tego to nie wiem, ale ten drugi wynajmuje mieszkanie od jakiegoś tam posła Orbanowskiego.
4: No ale Orban podobno jedzie do Stanów jednak. Już rodzina jego, syn z tą synową już są w Ameryce. Trumpek ich przyjął.
3: Tak.
4: Ciekawy jestem, czy musieli wpłacić ten milion dolarów.
3: Tak.
4: No to Orban też będzie musiał milion dolarów stać, bo nie? Ma milion dolarów. Lekko.
3: Ja myślę, że on ma tych milionów dolarów, to on ma w ogóle więcej nakradł niż ktokolwiek.
4: Myślę, że jednak Orban ucieknie z Węgier, wiesz?
3: No przecież to są takie ruchy, żeby wziął i po prostu uciekł i nie poniósł odpowiedzialności, bo przecież
4: no tak, no wiadomo, to nie musimy sobie tłumaczyć. A u nas tylko dwóch uciekło. A ja myślałem, że więcej ich ucieknie.
3: Nie no, więcej uciekło. Jeszcze sędzia Schmidt uciekł na Białoruś. To trzeci. Jeszcze ktoś tam na Białoruś uciekł, to byłby czwarty.
4: Ale dziwne jest to, że Ziobro się tak może już uciekł w sumie, nie?
3: Znaczy Ziobro to ma problem z głową i myślę, że jakby nawet
4: ale to nie, no to nie, pomijam to. To nie o tym mówimy, tylko zapytałem się ciebie, czy myślisz, że on nadal siedzi na Węgrzech?
3: Trudno mi powiedzieć. Wiesz, no gdyby siedział gdzieś tam w jakiejś małej wiosze na 10 chałup pod gdzieś koło Balatonu, to nikt by go nie znalazł tam nawet.
4: No tak, wakacje.
3: Wiesz, no to tak...
4: Tylko nie, no taką gębę to każdy zobaczy.
3: Tam wiesz, by sobie sztuczną brodę założył.
4: Ty, a tu nagle patrzymy, a on z Moskwy macha. Pozdrawia. On jest za mały, żeby go... Nie, no chociaż Ruski to każdego Polaka by przyjęły, bo to taka owieczka zabłąkana, można się pochwalić na całym świecie, nie?
3: Tak, że oczywiście... Oni robią wszystko, żeby ludzi skłócić, żeby rozpieprzyć Unię Europejską, bo...
4: Nie tylko oni, Tomek.
3: No jeszcze ten Trumpus
4: też.
3: I Hinole też. No, chociaż Hinole to inaczej.
4: Ale w białych rękawiczkach to robią.
3: Hinole są chociaż skurczybyki w tym wszystkim, co robią subtelni.
4: No, to fakt.
3: Dobra. Drodzy słuchacze... Jako, że w czerwcu wreszcie nadjedzie do Polski kabaret Voltaire, co prawda bez Rysia Kirka, który już gra z aniołkami, tak my postanowiliśmy trochę podpromować ten koncert.
4: I bardzo się cieszymy, że to właśnie Ensemble, który swoją...
3: Znaczy tam odmianę Ensemble.
4: No, ale który swoją jakby działalność rozpoczął w Krakowie.
3: No i niestety nie możemy puścić dżingla, że ta promocja jest sponsorowana. Robimy to, bo lubimy po prostu kabaret Voltaire.
4: Lubimy czy uwielbiamy? Ja uwielbiam.
3: A to już wiesz, nie czepiajmy się słów.
4: Nie
3: czepiam.
4: Chodzi
3: o to, że robimy to z sympatii dla kabaret Voltaire.
4: Dobra, Tomek, kabaret Voltaire czy Kraftwerk?
3: Kabaret Voltaire.
4: Kabaret Voltaire czy Nine Inch Nails?
3: Kabaret Voltaire.
4: Kabaret Voltaire... Czy Einsturzenden und Bauten?
3: Einsturzenden und Bauten.
4: No to wiedziałem, dobra. To i to, i kabaret Voltaire teraz, a później Einsturzenden und Bauten może.
3: Nie, dzisiaj nie gramy Einsturzenden, ale graliśmy ostatnio.
4: Ale dlaczego?
3: Zbyt często.
4: Ale wiemy, że Einsturzenden und Bauten zawita na OFA.
3: Do momentu, jak OFF nie odblokuje pewnej funkcjonalności strony, to nie mam zamiaru promować koncertu.
4: Słuchajcie, jeśli zobaczę kabaret Voltaire... I znowu zobaczę sobie chyba z ósmy albo nie wiem który raz Einsturzenden und Bauten, to jeszcze mi wujaszka brakuje w tym roku.
3: Słuchaj, no tak, no ale wujaszka to przez ostatni czas, to za każdym razem widzimy, jak on jest w Polsce.
4: No właśnie, bo on lubi tu przyjechać.
3: Dlatego, że tu może sobie na receptę medyczniaczka kupić i pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i sobie spokojnie w ogóle żyje.
4: Nie, no po prostu wujaszek jak przyjeżdża do Europy, no to dlaczego ma nie przyjechać do Polski? To jednak zawsze jest pewna dosyć duża grupa ludzi, którzy go tak jak my lubią.
3: No ciekawe, jak ta płyta z Barkerem zacznie banglać.
4: No ale uwaga, uwaga, ponieważ grali teraz Field Peak całą płytę.
3: Ale bez Barkera.
4: W dwóch utworach grał Barker.
3: No, czyli tak se przyjechał i w ogóle pyk, pyk, pyk.
4: Nie, ale to też jest fajne, że on polubił tego basistę, który zagrał już ze dwie albo trzy płyty, ex-Tool.
3: No tak, tak, tak, tak.
4: I że jednak nie powiedział, dobra, cześć, pa, gramy tu Field Peak, ty sobie idź na urlop. No wie, że po prostu oddał
3: ten basista w ogóle bardzo fajny.
4: Świetny gość.
3: Zresztą widzieliśmy go na żywo, tak. Jak ciągnął w ogóle brzmieniem.
4: Jest, pamiętam ten moment, kiedy puścił bas i przestał grać specjalnie i nagle wszystko siadło. No to posłuchajmy ten kabaret Wolter i proszę państwa,
3: gdyby
4: tego pana, który śpiewa i gra na basie, nie było, to możliwe, że ministry grałoby też inaczej, ponieważ wujek Al zawsze mówił, że kabaret Wolter jest jednym z najważniejszych dla niego zespołów.
3: No mało tego, przecież mieli też jakby wspólną kolaborację jako
4: Acid Horse.
3: Ale nie wyszło
4: to. No ale takie sobie to.
3: Jedna wersja była ciekawa, druga była ciekawa, tylko że oni zrobili jakby z tych samych brzmień, do tych samych brzmień dołożyli coś swojego i wydali takie,
4: wiem, że
3: jedni
4: znam.
3: W ogóle byli na jednej stronie, drudzy na drugiej,
4: inaczej,
3: ale
4: ja
3: coś to było.
4: Ja po prostu, ja bardzo, bardzo na to, jak usłyszałem wtedy, że takie coś jest, to wow, miałem za duże oczekiwania, tak jak przy nowym Laibachu.
3: Dobra, kabaret Voltaire, Sensoria.

0: Umówmy się, że gdyby nie Cabaret de Voltaire, to też ten taki, wiesz, słynny pacjent z Cleveland, który teraz mieszka w Los Angeles i się zadaje z jakimś tam DJ-em berlińskim, Boys Noise'em, to też nie byłby tak fajny.
1: Znaczy, moim zdaniem pierwsza płyta jest pod bardzo, bardzo, ale to bardzo dużym wpływem Cabaret Voltaire, a jeśli nie jest, no to później, jak usłyszał Reznor Cabaret Voltaire, to na pewno się zdziwił.
0: Myślę, że on dobrze sobie zdawał sprawę z tego, że Sensoria się pojawiła i że pojawiła się cała płyta, bo ona była też popularna w Stanach, bo to już nie było to, że oni, wiesz, grali tylko i wyłącznie dla undergroundowców z Wielkiej Brytanii, lecz grali również dla Amerykanów.
1: Tak, ale myślę, że nawet Orbital, Underworld, Cabaret Voltaire nie jest im obce. To jest grupa, która miała wpływ na z różnej sceny elektroniczne czy industrialne grupy.
0: No to na pewno Orbital może dużo zawdzięczać, bo w pewnym momencie Cabaret Voltaire po jakimś tam wejściu w komercyjnego funka przeszedł na jakieś takie transy elektroniczne i zresztą też Richard Kirk, jak żył, to miał jeszcze stos zupełnie innych swoich projektów.
1: No stos, których się, dobrze powiedziane.
0: No, bo to był...
1: Nie wiem, tam chyba w tym momencie płyt jest.
0: W głowie to mam przynajmniej dwa, Sandoz i Electronic Guy, ale było tego
1: jeszcze
0: znacznie więcej.
1: Jeszcze jako Richard Kirk, no dużo, dużo tego było, pamiętam bardzo, niektóre momenty były bardzo miłe i fajne dla uszu. No i też dla Warpa wydał jedną płytę, chyba jako Sandoz, i ona jest tylko w nakładzie 500 egzemplarzy i nie było nigdy wznowienia, bo obiecał to fanom.
0: No a jak już obiecał fanom, to w tym momencie można to wydać, bo już nie będzie się kłócił.
1: Nie no, ale dobra, szanujmy człowieka i jego nie wiem.
0: No to strasznie, strasznie przeżyłem tę śmierć.
1: Ja bardzo żałuję.
0: I to jeszcze, wiesz, to było w trakcie pandemii.
1: Tak. Ja bardzo żałuję, że oni jednak się nie dogadali i razem nie zrobili to, co zrobił teraz Malinder. I jeśli niektórzy twierdzą, że to jest tylko zarabianie pieniędzy, to pamiętajmy, że to są muzycy i to jest ich praca. I mieli do tego prawo i my bardzo się cieszymy, ja się bardzo cieszę, że to zrobili i bardzo się cieszę, że nie spodziewałem się, że spełnię sobie takie marzenie, że zobaczę Cabaret Voltaire na żywo.
0: Ty nie mów jeszcze hop, póki nie przeskoczysz.
1: No dobra.
0: No też na Barry Adamsona miałeś jechać.
1: No dobra, ale umówmy się, Barry Adamsona lubię i szanuję, ale jednak Cabaret Voltaire dla mnie jedna z najważniejszych grup na świecie, a Barry Adamsona powiem ci, że widziałem. Jak grał na klawiszu i na pianinie i na różnych dziwnych rzeczach z Nickiem Cave.
0: Ale nie śpiewał swoim aksamitnym głosem.
1: Śpiewał w chórkach.
0: A to się nie liczy.
1: Ale... Ha, a ty widziałeś tylko playback i Barry Adamsona, który śpiewa do playback.
0: Ale prawdziwego Barry Adamsona widziałem.
1: No wiem i tak pomyślałeś, kurde, jak będę miał tyle lat, co on, to też chce tak dobrze wyglądać.
0: No nie no, wiesz co...
1: Nie no, dobrze wygląda, nie gadaj.
0: Powiem tak, że dobrze się też trzyma.
1: Ile on ma, 7 dych?
0: No jakoś tak.
1: I on miał jakieś tam operacje z biodrem i ten, a jednak chodził po tej scenie, nie? Nawet tańczył.
0: No taki był taki...
1: Elegancki pan.
0: Tak pomyślałem sobie, że idealny byłby do takiej trasy po sanatoriach w Polsce, wiesz, w Ciechocinku.
1: A wiesz, że to mogłoby się spodobać?
0: Tak,
1: ta jego muzyka?
0: No te utwory takie, że...
1: Takie jazzujące, lekko, takie, wiesz, te panie by tańczyły w jego wieku.
0: No.
1: Ja myślę, że on w głowie jest dużo młodszy niż PESEL mu pokazuje.
0: Tak, ale to w ogóle to jeszcze ci coś śmiesznego powiem a propos tych sanatoriów, że właściwie czytałem taki artykuł, że sanatoria w tym momencie to jest rozsadnik chorób wenerycznych.
1: Nie no, to...
0: Poważnie, że te, wiesz...
1: No proszę cię.
0: Że te babcie tam spotykają dziadków i tam już w ogóle nie ma historii związanych z gumą.
1: No a po co?
0: No dokładnie po co. No.
1: Słuchaj, Barry Adamson, 58 rocznik.
0: No to 68. Czyli już miałby emeryturę, czyli ma emeryturę.
1: To Nick Cave jest starszy, tak?
0: Może rok starszy, a może rok młodszy, już nie pamiętam.
1: No ale jest to też niesamowita postać. Pamiętamy go z magazyn. Myślę, że on z tego jednego utworu mógłby żyć sobie. Magazyn miał hit taki, pamiętasz?
0: No, nawet...
1: Nie jeden.
0: Nawet ten hit to Ministry grało na koncertach.
1: Posłuchajmy.
0: A to nie, to słuchamy teraz jeszcze...
1: Nie, no wiem.
0: Jeszcze chcę pewnym słuchaczom, którzy być może nabrali pewnego wyobrażenia o Cabaret Voltaire po utworze Sensoria, bo mają prawo nie znać innych Cabaret Voltairów, nie?
1: Cabaret Voltaire miał ile takich okresów? Raz, no. Dwa, trzy, cztery...
0: I piąty na początku, który został wydany w latach 90., gdzie oni tak naprawdę 52-3 lata temu zaczęli w ogóle już nagrywać.
1: No tak, to liczę awangardę taką. Taśmy, nie taśmy, plus żywe instrumenty. Potem weszli w taką muzykę, no byli prekursorami takiego industrial rocka w sumie, nie?
0: No można powiedzieć nawet, że industrial popu lub...
1: No,
0: ale industrial synth popu.
1: Tak, tak. Potem była ta taka funky komercyjna jazda.
0: A potem był ambient, elektronika,
1: potem był
0: transa.
1: Ambient, a potem był kerg, już solo, transy i takie, wiesz, techno.
0: Dokładnie tak, a to będzie z okresu wcześniejszego, tego bardziej industrialowego, z płyty Red Mecca, a utwór będzie nosił tytuł Spread the Virus.

0: Mam nadzieję, że dojedziemy, że na przykład nic nie wybuchnie, nie rozchorujemy się, nic nie wyniknie takiego, co by nas powstrzymało przed wizytą w Warszawie na kabaret Voltaire.
1: Że na przykład prezydent nie powie, nie może być tego.
0: Tak, że to lewactwo.
1: Lewactwo ohydne.
0: Nagrali płytę Czerwona Mekka, to na pewno komuchy.
1: Ohydne. Solidarność nagrali też.
0: O, ja ostatnio się wdałem w ogóle w wymianę zdań z tym obecnym szefem Solidarności, tym człowiekiem, który skurwił... Tak, który skurwił ideę Solidarności, ale to nie jest audycja do tego, żeby o tym gadać,
1: no,
0: ale
1: to nie,
0: typ mówmy. Jest ciężkim idiotą.
1: Ale nie mówmy, Tomku.
0: No, a powiem ci tak. No i Bałtyn też byłoby fajnie zobaczyć. Tylko ja się zastanawiam, czy być może... bo wiecie, słuchacze, jest pewna funkcjonalność strony, która nie działa, a którą bardzo byśmy chcieli, żeby była odblokowana, bo już wiedzielibyśmy na pewno, że będziemy na tym Neubauten.
1: Nie, no będziemy na pewno. No czekaj, będziemy się starać.
0: Znaczy wiesz, no mam nadzieję, że odblokują tę funkcjonalność.
1: Będziemy się starać. Tomek, tak naprawdę już

0: Mówiłeś, że basistka ma zespół, może byśmy zagrali.
1: No ale to bardziej jest taka ta basistka, to taka bardziej grunge'owa jest, ale możemy oczywiście zagrać.
0: No dobra, jedziemy.

0: No i tak brzmi projekt solowy, czy właściwie zespół, w którym gra nowa basistka Neubauten, Józefina Lukszy, Niemka z Niemiec, czarnowłosa Niemka z Niemiec, więc zakładam, że farbowana.
1: Ha, jak zakładasz? Nie, nie, nie. Nie jest zły ten utwór. Posłucham całej płyty z przyjemnością. Jest jakiś, moim zdaniem, mówisz, że takie troszkę grinchowe granie, ale jest tam powiew tego czegoś, dzięki czemu ona znalazła się w Eichtursen de Neubauten.
0: Ja myślę, że ona po prostu zobaczyła, że jest przesłuchani i przyszła. Ja myślę, że tak to działa.
1: No tak, ale oprócz tego oni na pewno sobie tam, wiesz... wcześniej trzeba było zgłoszenie.
0: A może to patrzyli. Jest...
1: Ale ty, ale... dlaczego ty? Ty miałeś tam podobno uczestniczyć. Przynajmniej byśmy ci kibicowali.
0: No widzisz, no to ja często mówię, że coś zrobię, a
1: no
0: tego
1: wiem,
0: nie robię.
1: Wiem. Słuchaj.
0: No zresztą z tobą jest tak samo.
1: Czy ty
0: więc...
1: słyszałeś, ale ja powiedziałem, że obejrzę Harry'ego Hule, ponieważ przeczytałem wszystkie książki Nesbo, jeśli chodzi o Harry Hule, i polecam wam, jeśli chcecie mieć, teraz idą wakacje i chcecie sobie po prostu zajebiste kryminały z lekką nutą komercyjnego pisania poczytać na plaży albo gdzieś w podziemiach,
0: a na plaży
1: w czeluściach mi się marzy, to polecam Nesbo. I uwaga, były jakieś tam wcześniej próby ekranizacji jego powieści, aha, które były żenujące wręcz. I nagle usłyszałem, że Netflix robi ileś tam od serial, odcinków z Harrym Hule. I co mogę powiedzieć? Po pierwsze, to Harry Hule i Nick Cave, nie Harry Hule, tylko Nesbo, czyli autor książek, dogadał się z Cave'usiem. Oprócz tego, że tam zrobili ścieżkę dźwiękową, dali swoje utwory, możliwe, że pomagali wybrać. Świetna ścieżka dźwiękowa, świetne utwory. Plus jeden. Drugi. Sam główny bohater, drodzy słuchacze, dobrany zajebiście perfekcyjnie. Uwielbiam tego aktora.
0: Podobny do...
1: do tego, jak sobie wyobrażałem, no, czytając.
0: No, no, no.
1: 9 na 10.
0: A, czyli nie do końca jeszcze coś
1: nie,
0: mu brakuje.
1: Nie, no bo tam to troszkę, to zależy, co ci w głowie, no wiesz, ale jest naprawdę bardzo dobrze, świetnie gra, jest ten klimat nie amerykański, tylko skandynawski, następny plus.
0: No tak, skandynawskie filmy są zawsze
1: chodzi, Harry Hule na przykład chodzi w różnych koszulkach zespołu, więc jak obejrzycie, to napiszcie, jakie koszulki odkryliście głównego bohatera, bo nie będę zdradzał, warto, bo jest nawet jedna koszulka pewnego zespołu, który jest ostro po bandzie pojechali, że on ubrał taką koszulkę, ale nie powiem.
0: Dobra,
1: teraz.
0: Dobra, to nic nie mów. O, a propos kina skandynawskiego,
1: świetnie,
0: to
1: czekaj,
0: ci jedną
1: świetnie
0: rzecz powiem.
1: Trzyma w napięciu. Nie ma wiochy, jest po prostu cały czas budowana odpowiedni nastrój, jest trochę grozy, jest odpowiednia ilość trupów, no bo to musi być. Harry Hule nie wylewa za kołnierz, no bo to ktoś, kto już czytał, to wie.
0: No proste.
1: Są pewne problemy. To nie jest jeden do jeden, że jakaś jedna książka, tam są pewne rzeczy połączone. Kto czytał, to...
0: To wiadomo, i adaptacja
1: jeśli
0: się
1: ktoś
0: swoimi
1: z was,
0: prawami.
1: Jeśli ktoś z was już oglądał, to napiszcie, czy się ze mną zgadza. Ja Tomkowi polecałem. Naprawdę warto. No i jeszcze największy plus, bo ja mam problem z filmami Netflixa.
0: No ja wiem, każdy może mieć problem z tymi filmami, aczkolwiek nie zawsze te filmy...
1: Zdarzają się perełki.
0: Kłamią.
1: Oczywiście, ale...
0: Z reguły to są memy, że na przykład, wiesz, Netflix robi film i na przykład Snape jest czarny. Ewentualnie...
1: to mi kompletnie...
0: Netflix Czekaj. No. Ewentualnie Netflix robi film, gdzie są czarni wikingowie. Jest ból dupy na pół Europy wśród tych jakichś prawicowych debili, a się okazuje, że faktycznie tacy byli w historii.
1: Dobrze. Chodzi mi tylko o to, że tym razem, szczerze mówiąc, nie podszedłem do tego jak jakiegoś totalnego, najbardziej ambitnego, zajebistego serialu, który ma przebić dla mnie Breaking Bad, bo ten serial trudno będzie w ogóle przebić, jeśli chodzi o mnie. Ale całkiem inny klimat i to nie o to chodzi w tym serialu. Harry Hole, uwaga, jeśli chodzi kto zrobił ten film, czyli Netflix, i teraz ja daję swoją punktację.
0: No dawaj, dawaj, dawaj.
1: 10 na 10.
0: Zbadam i stwierdzę, czy...
1: I jeszcze jedno wam powiem.
0: Nie umrzesz.
1: I dlaczego Netflix strzelił sobie w kolano tym filmem?
0: Podniósł tak jakość, że będzie trudno?
1: Moim zdaniem dali zielone światło, dali ileś tam pieniędzy, ale kompletnie nie wierzyli w sukces tego filmu, dlatego długo nie będzie następnych odcinków drugiego sezonu, ponieważ główny bohater tego serialu już właśnie kręci się Biały Lotos i on tam gra jedną z głównych ról.
0: No spoko, więc, no spoko.
1: Więc jak teraz, co teraz zrobić?
0: Ja myślę, że znajdzie czas. Jeżeli będą pieniądze, to czas zawsze jest.
1: Ale a polecam, właśnie... jeśli lubicie taki klimat mroczny, gdzie Cave tam odgrywa jakąś rolę, bo podobno nie tylko była to ścieżka dźwiękowa, tylko Nesbo pewne rzeczy z Cave'em gdzieś tam omawiali.
0: Może się polubili i tak dalej. A słuchaj, tak a propos muzyki filmowej, oczywiście w miarę jest ta ścieżka dźwiękowa do Tron Ares, którą Nine Inch Nails zrobiło.
1: No, film totalnie słaby.
0: Dobra, to wiadomo, że z filmami
1: nie, bo
0: to
1: ja
0: nie
1: bardzo
0: bywa,
1: lubiłem poprzednie.
0: Ja tutaj w ogóle nie będę oceniał filmu, bo mnie to nie interesuje w tej chwili.
1: Ok.
0: Do czego zmierzam? Wolałbym o wiele bardziej, gdyby drugim członkiem Nine Inch Nails nie był ten Atticus Ross, tylko był Jack Dangers z Meat Beat Manifesto. Zawsze jak się pojawia jakaś kolaboracja Nine Inch Nails z Jackiem Dangersem, to jakieś to jest lepsze.
1: Tomek, oni są przyjaciółmi, kumplami, uzupełniają się, nie rozwalimy tego duetu, niech sobie grają.
0: A właśnie rozwalmy go.
1: Powiem ci tylko jedno, że gdyby tam był ten Boys Noize i gość z Meat Beat Manifesto i Reznor, to uwaga, mogłoby dojść do zrobienia muzyki...
0: Nie do słuchania.
1: Ale nie, jakiejś, która się wymyka, która... pokazuje nową ścieżkę w ogóle, gdzie młodzież i inni tam robiący muzykę albo by mieli czkawkę i zamknęliby komputery, albo wszyscy, wręcz nowy styl mógłby się.
0: No właśnie, a ja ci powiem, że no chyba byłem największym fanem Meat Beat Manifesto wśród znanych mi osób.
1: No nie do końca, chyba był drugi taki.
0: Kto? Kto o sobie mówisz?
1: No, akurat lubiliśmy razem ten zespół.
0: Tak, bo on był taki fajny, bo on był nawet i momentami na początku taki industrial rapowy.
1: Tak, tak. Ale ja właśnie miałem, ja z tym zespołem mam jeden problem, że jak czasami myślę, że on mi się jakby nie podoba, a nadal go słucham.
0: Wiesz co, bo ja ci powiem... Te wczesne płyty to tak naprawdę były na samplach ciętych i jak zacząłem analizować te sample, które były w tych utworach, to stwierdziłem, że koleś ma niezłą przelotkę w głowie i jest jebaniec turbo osłuchany, co by nie
1: no
0: mówić.
1: No tak, ale w ogóle to dlaczego sięgnęliśmy po Meat Beat Manifesto? Dlatego, że wy wydała, był na składance, na której był Front 242 i wiele, wiele innych kapel, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Piast
0: tak.
1: Wyszedł. I przez to my się zainteresowaliśmy i tak naprawdę dużo ludzi odrzuciło, że to nie pasuje, po co, że to jest jakieś dziadostwo. A my co płytę odkrywaliśmy i to jest naprawdę, no nawet pan Reznor przecież wydał jedną płytę i go gdzieś tam poprosił o jakieś były remiksy i w ogóle jakaś kolaboracja przez chwilę maleńka, nie?
0: Ale w ogóle ten trend Reznor to wbrew pozorom to jest bardzo taki człowiek dusza, bo...
1: A, Jack... tu, kurde!
0: Poczekaj, bo Jack Danger z Jackiem Dangersem, nie? Ale jest ten przecież... Już w tym momencie, przepraszam, drodzy słuchacze, ale od tego słońca pewne środki pamięci mi...
1: Matt Johnson?
0: Nie. Był zespół Pop Will Eat Itself.
1: Tak.
0: I wokalista tego zespołu...
1: No, który nagrał ścieżkę dźwiękową.
0: Zresztą oni wydali
1: dźwiękową.
0: Bardzo dobrą płytę dla Pop Will Eat Itself dla wytwórni Reznora.
1: Tak.
0: No i wyobraź sobie, że po tym, jak już tak ta płyta wyszła i tak dalej, to ten typek został, jak on się nazywa, Clive Barker?
1: Nie, Manswell.
0: Nigel Manswell.
1: Tak. I on robi świetne ścieżki dźwiękowe.
0: I on normalnie...
1: Requiem dla snu tak, itp.
0: Ale słuchaj, Reznor dał mu taką przestrzeń, że sobie mieszkał u Reznora, korzystał ze studia,
1: naprawdę?
0: Tak, żeby się i uczył się fachu w ogóle tego kompozytorsko-soundtrackowego.
1: A to Reznor go uczył tego? John Reznora.
0: Nie, on się uczył u Reznora w ogóle całej tej, wiesz, jakby obsługi programów.
1: Ale on to mówił?
0: Tak. No on bardzo wiele Trentowi Reznorowi zawdzięcza.
1: No nie znam tej historii.
0: No.
1: A potem walnął ścieżkę dźwiękową do Requiem dla snu, tak? Z Kronos Quartet.
0: Tak, a mnie najbardziej
1: genialną.
0: Się śmiać chciało, jak ci ludzie tak się podniecali... tym właśnie tą ścieżką. Ta ścieżka to tak naprawdę to, wiesz, jakbyśmy sprawdzili pewne filmy Greenawaya z muzyką Michaela Nymana, to tam specjalnie dużej różnicy
1: nie było. Ale ten motyw, Tomek, ten motyw, tam,
0: ale to
1: tam rządzi
0: jest,
1: ten motyw, wiesz, jeden motyw.
0: Tak, ale to jest takie...
1: I Kronos Quartet, no proszę cię.
0: Tak, ale to jest wszystko takie, że to wyrasta jakby z tego drzewa
1: czegoś...
0: minimalizmu, z tego Philipa Glassa,
1: no dobrze, wiadomo,
0: z Michaela
1: ale
0: Nymana.
1: Jednak tam Kronos Quartet jak
0: znaczy,
1: zagrał.
0: Ja nie umniejszam.
1: Czy ty widziałeś na żywo w Łodzi... To była transmisja wtedy całego koncertu Kronos Quartet. Ja... mogliśmy jechać i nie wiem, dlaczego nie pojechaliśmy. To był jeden z najpiękniejszych koncertów. Byłem zaczarowany przed telewizorem.
0: No to jest naprawdę jakościowa muzyka.
1: Ale oni wtedy
0: muzyka.
1: Nie polecieli tą awangardą, tylko tymi właśnie...
0: soundtrackerskimi.
1: Tak, rzeczami. I oni to robią genialnie. I jest jeszcze jeden film, też tego Aronofskiego, tego reżysera, który i ta ścieżka dźwiękowa do tego innego filmu, który jest po Requiem dla snu.
0: Jakimś o tym łabędziu czarnym-białym?
1: Nie, wcześniej, pomiędzy. Specjalnie nie powiem, bo słuchacze niech sobie napiszą.
0: Właśnie piszcie w komentarzach.
1: I tam ścieżka dźwiękowa, za chwilę puścimy jeden z momentów. Jest to jeden z najpiękniejszych utworów, które 4AD mogłoby wydać,
0: tak.
1: I byłoby to genialne.
0: A tak a propos, drodzy słuchacze, ja przypominam, że na 50 lajków Tomek goli brodę, którą bardzo lubi, a ja golę rękę, ale łyżką. I
1: dobra.
0: Będę to transmitował.
1: Dobrze.
0: Dobra, Nine Inch Nails w remiksie Jacka Dangersa, a potem zastanowimy się, co grać.

0: To było oczywiście Nine Inch Nails w remiksie geniusza połamanych rytmów Jacka Dangersa.
1: Nie tylko, on chyba sam sobie produkuje pewne, robi sobie, pewne urządzenia elektroniczne.
0: Znaczy to ma swoich ludzi od tego, żeby mu to robili. Ale dobra. W każdym razie oczywiście chodziło mi o Clinta Mansella, a widzę, że niespecjalnie się spruliście w komentarzach, więc...
1: A ty już przepowiadasz przyszłość.
0: Tak, tak, tak, ale to wiem, bo to po prostu...
1: No wiem, broda dalej musi być, no kurde.
0: No.
1: Ręka łyżką nieogolona.
0: Może zacznijmy tak triggerować ludzi, że będziemy ich trollować, gadając jakieś głupoty, a oni będą pisali, co oni pierdolą. W ogóle...
1: Ja myślę, że słuchajcie, ja proponuję 40 lajków, tylko 40 lajków, a Tomek nasmaruje sobie twarz masłem.
0: Spoko, masłem orzechowym, dobra. O tak, tak.
1: Dobra.
0: 40 lajków i to oczywiście będziemy filmować.
1: A 80 razem będziemy się smarować masłem.
0: A na 90 Ważne. Lajków zatańczymy z policjantem taniec na TikToka, jakiś trend. Ciup.
1: Bez problemu, poprosimy.
0: No. Dobra, drodzy słuchacze, pojawiła się właśnie postać Clinta Mansella, którego większość kojarzy jako kompozytora muzyki filmowej. Pojawił się też zespół Pop Will It Itself. Co ciekawe, tak jak ministry i inne zespoły grały muzykę, która z podobnych eksperymentów się wywodziła w Stanach i było to nazwane industrialnym rockiem.
1: No.
0: Tak w latach 80. na podobnej zasadzie powstał styl w muzyce, który się
1: industrial
0: nazywał Gribo. Gribo, pisany Grebo. I jeżeli chodzi o ten styl Gribo, to Pop Will It Itself był jednym z liderów nurtu i generalnie zaczęli łączyć rock z hip-hopem i elektroniką, ale był też Gay Biker z Onesit, gdzie wokalista ichni Mary Biker i śpiewał potem Speakface i też śpiewał w Apollo 440, bo nie wiem, czy oni istnieją.
1: No, grają koncerty jakby, podobno.
0: Czyli pewnie Mary tam śpiewa, no ale były też...
1: A to już mówiliśmy o nim.
0: Był też taki bardzo ciekawy zespół Nets Atomic Dustbin. Tam chłopaki grały bardzo energetycznie i mieli dwie gitary basowe. W sumie to w tym momencie, jak sobie przypomniałem o tym Nets Atomic Dustbin, to przypomniały mi się też zespoły, gdzie były dwie gitary basowe.
1: Mój ulubiony jeden.
0: Headless.
1: Dogpile.
0: Tam też. To,
1: no.
0: Czyli
1: jeszcze,
0: to dwa.
1: I jeszcze był ten taki, jak się nazywał? Puszczaliśmy.
0: Deathless.
1: Tak. Oj, lubię.
0: No ale też na przykład... Dwa basy i dwie perkusje były w King Crimson, a w King Crimson to już nawet trzy perkusje były.
1: Kurde, 15.
0: Nie no, trzy perkusje były, no bo wiesz, bo to było... Fripp miał w pewnym momencie pomysł, żeby zrobić jakby podwójne trio, które gra, jakby to powiedzieć, w tym samym pomieszczeniu. Że tak jakby Levin i Mastelotto, o ile dobrze pamiętam, że ten typek się nazywał Mastelotto, grali na basach.
1: Ale jest taka epka King Crimson, późniejsza, czyli niedawno wydana, no czyli 20 lat temu, gdzie nawet jest troszkę pod wpływem, muszę to powiedzieć, Nine Inch Nails.
0: No to nic dziwnego, dlatego że Adrian Belew
1: oczywiście
0: gościł na płytach Nine Inch Nails od tej ich płyty, która to chyba jest...
1: Po Spirali?
0: Tak, no Spirala to jest tak na dobrą
1: stronę... Czy na Spirali był już?
0: Tak, tak, grał tam. W sumie ta Spirala to było, nie było, to chyba Opus Magnum Nine Inch Nails.
1: Nie
0: mają lepszej płyty takiej od A do...
1: Nie mają.
0: Tam nawet... Niespecjalnie są wypełniacze i ta płyta
1: nie,
0: też jest
1: nie
0: fajna.
1: Nie, nie ma wypełniaczy. To choćbyśmy nie wiem, jak się chcieli przyczepić do tej płyty, no to trudno się jest przyczepić, bo to są najlepsze patenty z industrialnego rocka, perfekcyjnie zmontowane. Tam też był świetny skład.
0: Zgadza się. No i to...
1: Tam człowiek, który już nie żyje, a był odpowiedzialny za programowanie tego wszystkiego, też zrobił niesamowitą robotę.
0: Nie, tam całe crew było i no siedziało tam... w tej willi Mansona.
1: Tak, to byli...
0: Znaczy, willi Polańskiego były.
1: Tak, to było niesamowite. To tam naprawdę pojechali tak jak trzeba, no i trudno po takiej płycie, to i tak się trochę broni po tej płycie, co by nie mówić, bo po takiej płycie to można się rozpaść.
0: Tylko widzisz, no i tutaj jest problem filozoficzny. Czy lepiej...
1: Być albo nie.
0: Nie, nie, czy lepiej stukać w żyłę i nagrywać spiralkę?
1: A ja ci...
0: Czy nagrywać
1: A ja
0: na
1: ci
0: przykład...
1: powiem jedno.
0: Czekaj.
1: Nie, on nie walił.
0: Jakże nie walił?
1: Ej.
0: Oczywiście, że walił.
1: Piwko i wódeczka.
0: Nieprawda, przecież on w ogóle na odwyk poszedł w 2000 roku.
1: No coś nie wierzę.
0: No tak. I on potem w ogóle wydał płytę po odwyku.
1: Tak jak ministry i
0: tak, no przecież tak. No poczytaj sobie.
1: Nie, no czytałem trochę. Nie, no dobra.
0: Mówię ci, że on po prostu w ogóle płytę With Thief to on wydał po terapii już.
1: Dzwoń do Reznora.
0: No ale co mu powiem, Reznorku, czy wolałeś sobie stuknąć w żyłkę i grać lepiej, czy wolałeś sobie grać tylko dobrze na cześć Waka?
1: To lepiej już, niech będzie cześć Waka, sobie no, próbuję grać.
0: Drodzy Państwo, teraz zaprezentujemy hit od Pop Will It Itself właśnie, czyli od Clinta Mansella, bo w tamtym składzie on rządził. Utwór nosi tytuł Ich bin ein Ausländer. Oczywiście tytuł jest niemiecki. On nawiązuje do tego podpalenia przez nazistów tego obozu dla emigrantów, co miało miejsce chyba już ponad 30 lat temu. Część z was to chyba pamięta, że było takie, a nie inne wydarzenie. Zatem najbardziej sztandarowy zespół stylu Grebo zagra dla was utwór.

0: No to sobie potupałem tutaj w studio. Koty zostały wystraszone definitywnie, bo dawno nie widziały mnie w takiej akcji.
1: To, co lubię najbardziej w tej muzyce okołoindustrialnej, pochodnej od industrialu, rocka industrialnego i jakiegoś tam elektronicznego, to bardzo zawsze szanowałem tych wykonawców i byli dla mnie inspiracją, że w tekstach nie bali się poruszać.
0: Tak, dokładnie.
1: Takich
0: politycznych
1: ciężkich,
0: tematów.
1: Dziwnych politycznych tematów. Nie bali się tego i do tej pory się nie boją. No i proszę Państwa, nasz ukochany wujek, jedyny wujek z industrialu, którego mamy.
0: Znaczy nie, no tych wujków to mamy.
1: Ale
0: tak
1: ten
0: naprawdę.
1: nasz wujek.
0: Znaczy to nie jest wujek, tylko to jest wuja.
1: Gra całą płytę, tak jak wspominałem, Field Peak.
0: I jeżeli pamiętacie okładkę, gdzie Field jest Peak, taki chłopaczek oczywiście na okładce z takim mięsem na głowie, to w tym momencie na koncertach zamiast tego chłopaczka na głowie...
1: Zgadnijcie, kto jest!
0: No, piszcie w komentarzach, a my w ogóle odpowiemy wam, czy tak jest, a nie inaczej. No oczywiście... Ufam, że nie będziecie w trakcie słuchania audycji przełączać przeglądarki, bo takie działanie nie ma sensu. No ale domyślcie się, kto może być jako ta obrzydliwa świnia.
1: Przecież o tego kogoś pokłócił się Al z mamą, która ma już chyba z 90 lat.
0: No wiesz co, no to ja się nie dziwię. No.
1: Ale powiedział, że nie będzie szedł na kompromisy nawet z matką.
0: No ja też nie idę na kompromisy żadne z matką i wprost jej mówię, że ten, kogo ona lubi, to jest po prostu naciągacz emerytów.
1: Nie tylko.
0: Zawłaszczacz kawalerek.
1: Nie prosił ostatnio o kasę, nie? Bo brakuje.
0: A nie, to mówisz...
1: Skarbonce.
0: A, to wiesz co, to... Jak to było zrobione? Był TikTok, ten coś tam gadał, gratulując Łatwogangowi i była grafika z kodem QR, żeby przelew puścić, więc...
1: Co ty mówisz?
0: Tak, jak w ogóle się złapało ten QR, no to oczywiście przelew był na co? Na PiS.
1: Naprawdę?
0: Tak, no nie,
1: w ogóle, nie wymyśliłeś tego?
0: Nie wymyśliłem tego, była cała afera, ale jak ludzie się wkurwili i zaczęli jechać z nim jak z dziwką, to się okazało, że zdjęli ten film, a jeszcze ten głupi w ogóle brodaty ciul, który się Stanowski nazywa, miał ten kanał Zero, jeszcze w najbardziej idiotyczny sposób bronił Czarnka, że to są jakieś majaki, coś tam i że nie powinno się w ogóle krytykować takich rzeczy. A wiesz, co najśmieszniejsze, jak ten Stanowski odchodził z kanału sportowego i zakładał kanał Zero, to deklarował, że to będzie zupełnie nowy poziom rzetelnych mediów. Okazało się, że te media jego nie są wcale rzetelne.
1: Dobra.
0: Dobra,
1: nie
0: no to...
1: rozmawiajmy o nich nawet, no po prostu, no szkoda gadać. No.
0: Ja tylko gratuluję, że chłopaki zebrały, chociaż też, tak jak się zastanowiłem potem, scrollując w ogóle sobie pewne, czy przewijając trochę, no to tam sobie z tego co widziałem, niezła ilość osób wyczyściła wizerunek, przychodząc tam na tego streama.
1: Ale powiedzieli, czyśćcie, godzimy się z wami... Po to, żebyście tylko i wyłącznie wpłacali.
0: Wiesz, no...
1: Jak się wozicie i wpłacacie, to nam to nie przeszkadza.
0: Wiesz, ale ja się wzruszyłem nawet jak po latach, 20 ponad...
1: Te hip-hopowcy, stary.
0: Co wtedy zadzwonił do Pei i się pogodzili. Dla dzieci się pogodzili. Jakoś to w ogóle takie naturalne było.
1: Myślisz, że będzie wspólny utwór? O, to by było!
0: No nie wiem, tam założyli, że nie muszą się wcale lubić, ale że topór wojenny, żeby wreszcie zakopać. No i...
1: Dobra.
0: I się udało. Dobra. Teraz wprowadzimy was w świat muzyki filmowej. Bo tak... pojawiła się postać
1: Manswella.
0: Tak.
1: No Kronos to... Quartet.
0: Tak. Dlatego wyciszmy się przy 12 prawie minucie drugiej godziny audycji.

0: Industria Luza. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Tumidajewicz i Tomek Krochola.
1: Wiesz co, może powinniśmy sobie do składu dokoptować trzecią osobę i robić takie programy już na większym odpale, takie jak robili Pijanowski, Ziętarski i Szewczyk. I moglibyśmy zaprosić Test Department na przykład na koncert audycji. Przecież Test Department przyjechał na jarmark.
2: No tak, pamiętam. Byłem w szoku.
1: I jeszcze mi się podobał koncert OMD wtedy.
2: Ale nie wiem, czy wiesz, że ja wtedy to nagrywałem. Ponieważ byłem posiadaczem.
1: Wiesz co, nie jeden z nas nagrywał, ale jak przychodzi do weryfikacji, gdzie to jest...
2: Nie, nie
1: to
2: mam
1: w piwnicy.
2: Tego VHS-u.
1: No tak, ja też nie mam. A też miałem magnetowid.
2: Ale to był szok.
1: W Peweksie był kupiony.
2: Ale stary, ale pamiętasz, jak oni wyglądali, co oni wtedy zrobili? To było niesamowite.
1: Ale wiesz, to się stało tak, że w takim
2: 4
1: kraju...
2: 4 gości na beczkach.
1: Tak, ale to w takim kraju...
2: Jest to w internecie gdzieś?
1: Nie ma. Ja nie wiem, czy gdyby... Jakbyśmy mieli kogoś, a może wy macie kogoś, kto w archiwach TVP działa, to być może on by to znalazł. Ja nie pamiętam, czy to było na żywo wtedy transmitowane, czy
2: tak,
1: to raczej było nagrywane.
2: Na żywo, bo oni byli w szoku. Podobno później była rozmowa z nimi i oni byli w szoku, bo oni mieli, myśleli, a brytyjską grupę ktoś im zaproponował, bo oni wtedy w Gdańsku grali i oni nie sprawdzili. Pijanowski, tam Szewczyk nie sprawdzili. No brytyjska grupa to brytyjska grupa, a tam wiesz, ludzie, rodziny z wózkami.
1: Tak, tak, tak.
2: No,
1: tak.
2: A tu nagle to jest department.
1: A tu nagle swoim... przyjeżdża 4 gości. Robią taki hałas, że, tak. Że kury się w całym
2: i grają na tych beczkach. Nawet
1: nieść.
2: Jak to było z playbacku chyba puszczone, to i tak grali i tak napieprzali.
1: Ale
2: nie?
1: Wiesz, ja myślę, że oni mieli pewne fory w krajach po drugiej stronie żelaznej kurtyny.
2: No bo byli zaangażowani politycznie totalnie.
1: Tak, też, oni tak? Byli krytykami taczeryzmu.
2: No i grali jeszcze wtedy, przecież tak jak mówię, oni zagrali koncert w gdańskiej stoczni
1: tak,
2: dla robotników.
1: Tak, to prawda i to nawet jest płyta z tego, ja ją pamiętam. Gdzie na okładce na pewno pojawia się Solidarność, logo
2: możliwe,
1: Solidarności.
2: Możliwe. I co teraz mogliby powiedzieć, jakby zobaczyli, co się dzieje z Solidarnością?
1: No nagraliby Disa na Solidarność, ale to już nie
2: Kabaret
1: mówmy
2: Wolter,
1: o tym.
2: Kabaret Wolter, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej i puszczaliśmy, też przecież ma Solidarność, kawałek, nie?
1: Tak, a powiedz mi, mój drogi, jak znajdujesz drugi wydany w tym roku utwór Dead Can Dance, bo co miesiąc będą wydawane? Aha, jeszcze jak się wczytałem w ogóle w... To dlaczego nie słychać Lizy na nowym...
2: Nie będzie jej
1: Dance.
2: W ogóle?
1: Ona jest zajęta innym projektem i nie miała okienka na to, żeby brać udział w tym, ale cały czas on na nią czeka, że coś zrobią razem.
2: Aha.
1: Wiesz, mnie to nawet cieszy, bo szczerze powiedziawszy, ja to siedziałem sobie kiedyś i piłem alkohol z moim kolegą Stefanem. A na MTV szły te kawałki w ogóle z lat 80. I widziałem tą Lizę Gerard i tą Elizabeth Fraser i coś tam. I tak sobie tak myślałem w ogóle, to szkoda, że te teledyski powstały, bo po prostu wolałbym jednak nie widzieć, a słuchać tylko.
2: Aż ty jesteś, no. No dobra, no, ja tam nie patrzyłem, tylko słuchałem.
1: No, ale powiem ci, że mam pewne hardkorowe wspomnienie związane z płytą Cocteau Twins, na której była Pandora. Ale to nie jest takie, to nie jest nawet opowieść
2: biblijna.
1: dla słuchaczy no to nie, na antenie, bo...
2: Ale dobra, wracając do najnowszego utworu.
1: Ale naprawdę, w ogóle, wiesz, traumy miałem jakąś taką po wydarzeniu z tym utworem w tle.
2: Wracając do najnowszego utworu Dead Can Dance, to posłuchajmy go wspólnie, a potem ci coś powiem.
1: No ja też ci coś powiem. Dev Cults, Dead Can Dance.

0: Jedno trzeba przyznać. Utwór ratuje oczywiście wokal. Bo jednak, wiesz, nigdy jak uczyłem się śpiewać, nigdy ten człowiek nie był jakimś takim wokalistą, do którego chciałbym nawiązać brzmieniem lub sposobem zaśpiewu.
1: Choćbyś się zesrał na księżycu, to nie nawiążesz do niego.
0: Wiesz co?
1: Tomek, no...
0: Mój drogi, na księżycu już się zesrałem, więc spokojnie.
1: Słuchaj, ja widziałem tego pana na żywo w Rotundzie.
0: Czekaj, ja rozumiem, tylko powiem ci tak. Gdybym te 30 lat temu tak się rozkochał w tym zespole, że zacząłbym próbować śpiewać jak on, to bym to umiał.
1: No dobrze, ale to byś był drugi.
0: Ale ja bym,
1: że tak powiem... To byś był drugi.
0: To nawet nie o to chodzi. Ja jednak jakby manierę wokalną swoją, bo każdy ma jakąś manierę, czerpałem skądś, z czegoś innego.
1: No, każdy wie skąd, dobra.
0: No skąd, powiedz mi.
1: Jest dwóch takich panów. Jeden jest rudy, a drugi farbuje cały czas włosy na czarno. Dobra, słuchaj, Tomku, drogi. Co do tego utworu, to jest to... to jest to jakby kontynuacja jego tej solowej płyty, tak?
0: No ale solowa jego płyta mimo wszystko była bardziej zaaranżowana rockowo.
1: Która? Bo są dwie. Ja mam wrażenie, ja mówię tej ostatniej.
0: A to okej, no to mogę się z tobą zgodzić.
1: I ja przez chwilę miałem taką nadzieję, ta płyta z tymi słonecznikami czarno-biała.
0: Tam są, to była piękna
1: tam są
0: płyta.
1: Dwa genialne utwory, bardziej, i uwaga, jak tego nie znoszę czasami u pewnych naszych ulubionych wykonawców, urokowione są jakby.
0: No tak.
1: Tak, że tak powiem. I powiedziałem ci ostatnio, że dla mnie, gdyby Dead Can Dance, czyli on wrócił do pierwszej swojej płyty, czyli zaczął znowu grać na gitarze, co robi na koncercie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Gdyby zrobił sobie taki skład Dead Can Dance z tymi chłopakami, którzy grali z nim na koncercie.
0: Okej.
1: I wziął i nagrał tę, tą samą piosenkę, tylko zaaranżował ją właśnie pod

0: pierwszą swoją płytę i drugą. I nawet Liza by weszła i zaśpiewałaby do takiej muzyki, gdzie byłyby i te patenty, no, to co teraz go kręci, czyli jakiś klawisz z akompaniamentem sobie pyk, pyk.
1: To czy wiesz, no ja mam takie wrażenie, że to było nagrywane na jakimś weselnym klawiszu.
0: Znaczy to jest niesamowite, że on po prostu...
1: Znaczy to nie jest wada, to, a to dobrze, taki urok w ogóle,
0: tak,
1: wiesz.
0: Tak, bo on chyba po prostu chce sobie pośpiewać. I to nie jest gość, który będzie siedział i robił jakieś tam elektroniczne smaczki, sample, nie sample. On sobie po prostu akompaniuje do swojego wokalu. Ale myślę, i znowu nie myślę, tylko to, co powiedziałem, że gdyby wrócił, bo są teraz takie powroty, gdzie się specjalnie cofasz do swoich patentów, które przyniosły ci jakby... w tym wypadku kult, prawda?
1: No tak, dokładnie tak.
0: No to ja byłbym pierwszy w kolejce po ten album.
1: No ale powiem ci, że to jest takie w ogóle dziwne.
0: I teraz uwaga, poczekaj. Nie ma, przepraszam,
1: poczekaj.
0: Daj mi skończyć.
1: Ja ci powiem pewne odczucie, które mi się pojawiło w tym momencie.
0: Żebym nie zapomniał.
1: Dobra, to ja będę pamiętał odczucie. Mów.
0: Dobra, to chodzi o to, że jak nas wkurza ta Liza czasami, to coś mi się wydaje, że jak oni są we dwójkę, to jednak gdzieś jest taka... Oni się gdzieś spierają, dyskutują. Ona mówi nie, bo to będzie za proste, może to wiochą jedzie albo coś. Nie wiem, coś tam się takiego dzieje, że oni... Ten duet wtedy daje nam muzykę, która nie jest taka, nie chcę teraz użyć, nie chcę nikogo urazić, która nie jest taka oczywista, o, tak to powiem.
1: No ale ona w sumie tak naprawdę wprowadza różne wiejskie brzmienie do Dead Can Dance,
0: ale
1: tak na dobrą sprawę.
0: O instrumentarium czy o wokale?
1: Nie. Wiejskie w postaci czerpania z muzyki ludowej.
0: Tak, ale też brzmieniowo czuwa nad tym, żeby to nie było takie, jak to powiedziałem przed chwilą, oczywiste.
1: A wiesz, a ja tak, jak słucham ten utwór, to ja tak sobie, ten Devkals właśnie, to jak zamykam sobie oczy, to widzę takiego nauczyciela albo historii, albo geografii, w jakiejś norweskiej szkole, bo w norweskim liceum, zawsze jest sala z instrumentami i one są dobrze takie studia niby.
0: No wiem.
1: Że on w ogóle po użeraniu się przez te parę godzin z tego swojego pensum nauczycielskiego wychodzi, żeby się uspokoić, włącza sobie jakiegoś ketrona czy inny tego typu klawisz i śpiewa, żeby odreagować. Bo no, już taki wygląda jak pan nauczyciel historii
0: albo geografii,
1: nie? To inaczej powiem,
0: inaczej ci, Tomek, powiem. To chyba rzucam teraz lotką i chyba dyszka.
1: No,
0: uwaga.
1: No.
0: To jest... Ja miałem... To powiem tak. Kiedyś byłem na jakimś... Nie wiem. No byłem w kościele.
1: No w kościele
0: 20 parę lat temu i nagle i śpiewał pan... Jak się nazywa ten pan, który tam gra i...
1: Organista.
0: Tak, organista, no. Tak. I śpiewał sobie. Ja po prostu wymiękłem, bo to był totalny fan Dead Can Dance. On śpiewał po polsku te pieśni kościelne, jak wokalista Dead Can Dance. I to oczywiście nie było na jakichś tam organach, tylko na jakimś klawiszu. I to trochę tak brzmiało. Po prostu mówimy ten... Wokalista Dead Can Dance, Perry, kupił jakiś kościół stary, mały, tam sobie zrobił studio, tam mieszka i on chyba po prostu jest takim organistą, który sobie gra i nagrywa swoje pieśni.
1: To czy wiesz co, ja byłem na jakimś pogrzebie na Grębałowie, na jakichś dwóch pogrzebach w przeciągu jakiegoś tam ostatniego czasu. Ty sobie wyobraź, że miałem podobne wrażenie, że taki w ogóle ten organista młody był i trochę nawet Iana Curtisa przypominał w ogóle, wiesz, jakby...
0: I jakby
1: w tym, jak wyglądał i też tak, tutaj śpiewał
0: ale
1: ten...
0: Ale tamten Tomek, ja ja nie wiedziałem, co zrobić, czy podejść do niego, zapytać, czy może kasetę jakąś wydał, bo drodzy słuchacze, gdybyście to usłyszeli, to byście wymiękli. Fan That Can Dance śpiewa pieśni kościelne w kościele.
1: Wiesz co, to...
0: Totalnie.
1: Ja 20 lat temu pracowałem w takiej firmie graficzno-drukarskiej, gdzie moim kolegą współprojektującym był niejaki Grzegorz, który pełnił, poza tym, że był tym grafikiem, miał posadę na parafii w Sidzinie, czyli tej tam między Krakowem a Skawiną, gdzie był organistą. I w ogóle zadam ci pytanie, na co przelicza wymianę opon albo jakieś zakupy organista?
0: No nie wiem.
1: Na ilość pogrzebów.
0: O,
1: i to w ogóle od niego słyszałem.
0: Nie chciałem tego.
1: Natomiast no. W ogóle też jako osoba, jako ateista, może nie wojujący się, dwa dni temu wzruszyłem podczas objazdówki po Małopolsce, nie? Pojechaliśmy od strony wschodniej Jeziora Rożnowskiego, tam jest ten oczywiście Rożnów, Grudek nad Dunajcem, Bartkowa, właściwie Bartkowa, potem Grudek. Zjechaliśmy do takiej miejscowości jak Zbyszyce. I tam w ogóle to jest pozostałość po miasteczku, które było nim ten cały, w ogóle wiesz, nim to jezioro zalało to miasteczko, ale został jakiś dwór, jakiś kościół i chyba z iluś tam 200-300 rodzin zostało 30 rodzin tam. To jest, tam naprawdę jest biednie. No i okazało się, że jest tam właśnie taki zabyteczek w postaci kościoła z freskami z XV wieku i w ogóle nie mają pieniędzy na ratowanie tego czegoś. A dowiedziałem się o tym stąd, że jak już wychodziliśmy z tego kościoła, to znaczy w sensie zwiedziliśmy go, przeszliśmy tam, zobaczyliśmy, to jest kościół, który stoi właściwie graniczy z takim dużym domem pomocy społecznej. I jakiś tam dziadek, ja myślałem, że to jakiś w ogóle, wiesz, wychodzący z tego DPS-u, dmuchał tą dmuchawą, żeby jakiś syf wziąć, wiesz, są te dmuchawy, żeby liście,
0: no tak,
1: coś
0: wiem.
1: Tam. To się okazało, że to jakiś tam braciszek i cieszył się, że ktoś z zewnątrz tam przyjechał. No i w ogóle się żalił, że w ogóle dach jest do zrobienia, że w ogóle diecezja tarnowska ma ich w dupie i tak dalej. Tak mi się nawet żal zrobiło go.
0: To na co idą te pieniądze? Nie na zabytki, tylko na budowanie nowych kościołów?
1: Ja nie wiem, na co idą te pieniądze. No oni są takim, podejrzewam, pryszczem na dupie diecezji, bo no co, no jak jest tylko 30 rodzin, które daje na tace, raz mniej, raz
0: no
1: więcej.
0: To, no, albo nie daje, no.
1: Albo nie
0: to,
1: daje,
0: ty, to jest... Tomek, no to, no to może komandosów Chrystusa trzeba wysłać do tych kościołów, gdzie po prostu
1: znaczy
0: bardzo dużo
1: się...
0: tam zbierają i...
1: Zacząłem się zastanawiać, jak ogarnąć im jakiś fundraising, żeby wzięli po prostu... Bo to, wiesz, jak oni jeszcze muszą czasem prowadzić tę posługę swoją wśród tych DPS-ian, a niektórzy z nich to tam po prostu są z takimi schorzeniami, że ich nie wypuszczają za mur.
0: Za karę są ci księża wysłani.
1: Ja nie wiem, czy za karę, natomiast, bo to jakiś zakon nie, jeszcze nie jakiś, wiesz.
0: Wiesz, bo prawie byli w komandosach Chrystusa, dlatego...
1: Ale nie, no,
0: wysłanie.
1: Nie sądzę, żebym miał coś,
0: dobra, ale
1: jakieś
0: Tomuś,
1: swoje grzeszki
0: no.
1: na tym. Natomiast mi się zrobiło autentycznie przykro, bo już tam pierniczyć jakieś takie antagonizmy moje co do wyznań jakichkolwiek do religii. Natomiast zabytek niszczę jej, to mnie najbardziej
0: no
1: denerwuje.
0: Wiem, o to mi chodzi. Dobrze.
1: Drodzy słuchacze, drugi utwór z nadchodzącej płyty Butthole Surfers, a potem sobie porozmawiamy o nim.

0: Powiem ci, że cieszę się, że ta płyta wychodzi w czerwcu, bo uważam, że to będzie idealny prezent na moje urodziny. Może będzie to tam parę tygodni po tym, jak one będą faktycznie, ale muszę mieć na nośniku być może ostatni Bad Hole Surfers.
1: No, mówiąc krótko, takich pojebów nam trzeba.
0: Ja ci powiem, że w ogóle gdyby członkowie Bad Hole Surfers trafili jako maskotki do Happy Meala, to bym rano chodził w ogóle do tego, do McDonald'sa i żarł, żeby tylko te maskotki mieć.
1: Ja nie zapomnę, jak oni, to na takim łóżku, jak oni ten wywiad przeprowadzają i w łóżku leżą wszyscy, no nie.
0: Poza tym uwielbiam koncerty, że
1: a ten koncert,
0: zdarza się
1: pamiętasz?
0: Drzemka kogoś na swoim własnym koncercie.
1: Pamiętasz ten koncert?
0: Tak.
1: No drodzy słuchacze, ale jeśli nie widzieliście koncertu Bad Hole Surfers, to zobaczcie
0: sobie. Na tym koncercie
1: sobie
0: było też, że basista w pewnym momencie przestał grać na basie, a wziął tubę i zaczął na tej tubie grać w takim tempie, że zastanawiałem się, czy on nie odwali kity na koncercie.
1: A pamiętasz efekt na wokal wokalisty?
0: No tak, on zawsze z efektem.
1: No nie,
0: śpiewa.
1: Ale nie, papier toaletowy na mikrofonie.
0: Nie, to też, ale on...
1: Ale nie, no drodzy słuchacze, nie wiem, czy jakikolwiek inny zespół zostawia taki bałagan, jak ten na tym koncercie Bad Hole'a. Zobaczcie sobie, bo na pewno jest gdzieś w internecie ten koncert. Warto zobaczyć, co tam się dzieje na koncercie. I jak scena wygląda.
0: To język ludzki nie wypowie.
1: Nie ma szans. My po prostu pamiętam, robiliśmy sobie takie chwile oddechu przy nagrywaniu płyty i oglądaliśmy różne koncerty. I między innymi zaczęliśmy Bad Hole oglądać. No i jak domyślasz się, ta przerwa trwała trochę dłużej, bo nie mogliśmy wyłączyć.
0: Bo wiesz co, pewne rzeczy ale zdarzają się...
1: Brzuchy nas już tak bolały od śmiechu, że nie dało
0: ale
1: się,
0: momentami te koncerty były takie, że to było tak perwersyjnie obrzydliwe, człowiek nie mógł wzroku odwrócić od tego. Co oni tam w ogóle robią?
1: Drodzy słuchacze, zobaczcie.
0: No ale uwielbiam ten zespół i zawsze będę ich oddanym fanem.
1: No i wokalista zaśpiewał największy hit zespołu Ministry. Jesus Be My Hot Rod.
0: No to też właśnie kolega wujasa było, nie było.
1: A wujas zapomniał wpisać go w tantiemy.
0: A no, wujas to po prostu wtedy był mędą.
1: No cóż, nie wiem, czy się lubią nadal, czy się odzywają. Ja uważam, że wujas powinien mu zrobić taki prezent i on powinien śpiewać na najnowszej płycie wujasa.
0: No, byłoby to niewątpliwie bardzo miłe. Dobra, no to co? Żegnamy się powoli z wami.
1: Ależ poważnie, drodzy słuchacze.
0: Ja wam powiem,
1: dlaczego nie możemy nagrywać, ponieważ właśnie kolejny czarny miód wlewa się w gardło Tomasza, jak słyszycie. Już tutaj kaznodzieją jedzie. Ty, pery cię tak nastraja do takiego śpiewu.
0: Ale wiesz co, ja ci powiem, że tak. A propos Brendana Perry, wiesz, kto jeszcze tak podobnie potrafi śpiewać?
1: Nie.
0: Wokalista Devin June.
1: Jeden i drugi używa tych samych klawiszy.
0: A Douglas P. w ogóle pierwszy tak śpiewał.
1: No nie wiem.
0: Tak? Tak było?
1: Nie, bo wtedy Devin June inaczej grało.
0: Zawsze jak widzę Douglasa P. w tej w ogóle, wiesz, w tym swoim wędkarskiej tej kamizelce, to albo widzę jeszcze przy okazji Jana Pietrzaka i Sapkowskiego, że on mógłby z nimi trio założyć.
1: Ale kochany, Devin June wtedy trochę inaczej grał na pierwszych płytach.
0: No nie, Lesson One Misanthropy to bardziej...
1: To jest 8-4
0: bardziej postpunkowa, tak. No ale te płyty w ogóle...
1: Bardzo lubiłem, bardzo. Do dzisiaj lubię te cztery pierwsze płyty Devin June.
0: Znaczy, mi się podobało, że wtedy te zespoły się tak przenikały, że była płyta Devin June, a tam się pojawiał na przykład Boyd Rice z Van Inonem, Tibet i Steven Stapleton. z Nurse with Wound.
1: A tego zespołu nigdy nie kumam.
0: A wiesz co, ostatnio przez ostatnie dwie audycje to były płyty wieczoru i powiem ci, że odświeżyłem sobie ten to Nurse with Wound i powiem jedno, na tych właśnie wczesnych płytach, gdzie paradoksalnie są one najbardziej antymuzyczne, to można po prostu ciąć sample do utworów i to takie naprawdę sample dojebane.
1: Ale powiem ci jedno, że właśnie tam przez chwilę słuchałem ciebie, bo mnie nie było i puściłem gdzieś sobie i zahaczyłem się właśnie o tą płytę i nie chciało mi się wyłączać, to fakt.
0: No jest ciekawa.
1: No, jest ciekawa. Słuchajcie, dobrej nocy. Mam nadzieję, że was troszkę rozśmieszyliśmy.
0: No, będziecie się oczywiście
1: gdzieś
0: cieszyć.
1: Gdzieś tam się zastanowiliście.
0: Że płyta wieczoru uderzy w 3 godziny audycji.
1: Gdzieś tam myślcie o nas. Śmiejcie się, bądźcie z nami.
0: I pamiętajcie, jeżeli będzie w ten wtorek, jeżeli będzie 50 lajków pod audycją Tomek goli brodę, a ja golę sobie rękę łyżką.
1: A tak przy okazji, jeśli chodzi o film, gdzie gra Johnny Depp i robi ciastka z mięsem, to goli broda daje tam radę.
0: A propos, wiesz ile ma wzrostu Johnny Depp?
1: A z 1,74?
0: 71.
1: Taki malutki?
0: Tak. A wiesz, ile niższy ode mnie jest Mats Mikkelsen?
1: 1,60?
0: Nie. On jest jeszcze słusznego wzrostu. A. 2 centymetry niższy ode mnie. Co się śmiałem, a mojego wzrostu jest na przykład Brad Pitt. A powiedziałbyś, oglądając filmy...
1: A ty niby ile masz?
0: Ja mam 1,82. A ty masz... Ja mam faktycznie, ty niby masz 1,80, zawsze no, tak mówiłeś.
1: Nie tak mierzyli 1,82, a tak mnie mierzyli, jak do wojska miałem iść.
0: No to... Aha, czyli wiem, bo oni wtedy tak mierzyli, że żeby każdego
1: ale
0: straszyć
1: myślę, że
0: kompanią
1: teraz...
0: reprezentacyjną.
1: Ale myślę, że teraz zaczynamy maleć, Tomku, drogi.
0: Nie no, ja jak wyprostuję kręgosłup, faktycznie jeszcze nie straciłem specjalnie
1: jak wciągniesz
0: ze wzrostu. To swoją drogą.
1: Jak kaloryfer wciągniesz.
0: No ale wiesz co, no tak patrząc się, mój tata był wzrostu 1,88 m, nie?
1: A mam?
0: A w tym momencie to ja jestem wyższy od niego, tak mi się wydaje, o pół głowy.
1: Że urosłeś.
0: Nie no, tato się skurczył, no wiesz, no to 76 lat.
1: Ale w rękach power dalej.
0: Nie no, ja myślę, że on po prostu był, jakby mu jakiś gówniak podskoczył w ogóle na osiedlu, to by go od razu jedną ręką spacyfikował.
1: Dobrze, drogi słuchacze, kończymy. Dobrej nocy. Miłej zabawy, jeśli macie jeszcze coś w planach, a mam nadzieję, że wam minął ten weekend długo, krótki, dobrze i że nie jeden przed wami jeszcze. I czekamy na jakieś nowe płyty, już zapowiedzieliśmy, no i mam nadzieję, że zobaczymy się na koncertach. Czy to Kabaret Wolter, czy Einsturzende Neubauten,
0: czy
1: Smoga.
0: Bo Agresiva w tym roku już nie zagra.
1: No. No nie mów hop.
0: No wiesz, no ja lubię ci tak czasem przypiec,
1: ale
0: bo...
1: Ale nie, Tomek. Pewne rzeczy robi się z premedytacją.
0: Ale tak, na dobrą sprawę, w tym roku na razie... A nie, przepraszam, jest 1-0 w koncertach. Dla mnie.
1: Dlaczego?
0: No bo ja już grałem koncert w tym roku, a ty jeszcze nie.
1: Zagrałem.
0: Gdzie?
1: U mojego przyjaciela i zagram jeszcze raz. Bo ja tylko gram u niego.
0: Nie, ale czekaj.
1: W Lublinie.
0: Ale to ty grałeś w zeszłym roku w
1: Lublinie. W tym.
0: Nie, w zeszłym.
1: W tym.
0: W zeszłym i dlatego nie pojechałeś na Gavina Friday'a.
1: Tomek, jak będę chciał, to będzie 10-1 dla ciebie.
0: Nie będzie.
1: Jak będę tylko chciał.
0: Zakład?
1: A jak będę tylko chciał, no to 10 ileś tam, jak tylko będę chciał.
0: Słuchaj, generalnie na pewno...
1: A możemy się założyć.
0: Załóżmy się,
1: ale tylko muszę
0: w chcieć. W tym roku będzie w koncertach 2-1 i ja wygrywam, dlatego że następny koncert będziemy grali wspólnie w tym roku. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda.
1: Słuchajcie, powiem wam załatwić. Tylko jedno. Że to, co planujemy, może być bardzo, bardzo fajne, a nazwę wydarzenia wymyślił mój Borys.
0: To mu wyszło.
1: Nie powiemy wam teraz tej nazwy, ale no strzał w dziesiątkę.
0: Zatem zostawiamy was z domysłami.
1: Możliwe, że to nie będzie jedyny wspólny koncert i kto tam jeszcze ma się pojawić? Proszę państwa, będzie się działo, jeśli nam to wyjdzie, bo my dużo gadamy, a gówno robimy, więc może
0: ale
1: tym
0: mamy
1: razem
0: motywację.
1: Odwrócimy.
0: Nic nie będziemy wam mówić, a będziemy robić.
1: Chcemy to zrobić.
0: Tak. No to dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Pozdrawiamy was serdecznie.
1: Dziewczyny, pozdrawiamy.
0: Chłopaki, pozdrawiamy.
1: Cię wypuściłem. Wiadomo, kogo się pozdrawia. Dobrej nocy, drodzy parafianie.
0: No dokładnie.
1: Uważajcie.
0: Baku, baku.
1: Aha, i piszcie, gdzie komandosi Chrystusa mają uderzyć.

don't talk to me about first days, boy. You owe me 14 chickens.

Anakin's brain I see before me. George, you're hanging on.

0: You took the mines from us. It was a pretty large.
1: Fuck it.

0: Pardon?
1: Hello, one, two. Hi. It's good to be here.

Dziękuję.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Jerzego Sulimy-Kamińskiego Człowiek jak Ośka.
2: On pewnie coś zgubił.
3: Halo, panie. Pan coś zgubił?
2: Hej, tam! Szuka pan czegoś?
3: Kręci się jak oś. W kółko. Ciągle w jedną stronę.
4: Tak na niego patrzę, cały patrzę. Ja oczka pogubiłam, no. Raz, dwa, trzy.
3: Ja bym mu pomógł szukać, ale nie wiem, co on zgubił.
4: Ja raz też coś zgubiłam, o. I machnęłam ręką. Zdałam się na świętego Antoniego.
2: Czasami na szukaniu więcej człowiek traci niż na zgubieniu. Szukajcie, a znajdziecie. Guzik, prawda. Na przykład, siedzisz tak sobie jak tutaj wiosną w parku na ławce, a tu z drzewa szyszka ci na łeb. Patrz! Będziesz szukać? Nie, nie będziesz. Albowiem niech przepadnie, co zadaje cierpienie. Palcem nie kiwniesz. A, przynajmniej ja.
3: Podziękuj pan Bogu, żeś nie siedział akurat pod kokosową palmą.
4: Może on ma krótki wzrok, że tak się kręci w kółko z nosem przy ziemi? Chyba zgubił coś bardzo małego, bo duże byłoby widać.
2: A to mogło być nawet coś ze złota, coś ze srebra, albo jeszcze z czegoś innego.
4: Czy też może on śledzi jakiegoś robaczka, jakąś liszkę, może chrabąszczyka, czy dżownicę? Kto lubi przyrodę, ten się niczego nie przeciwi.
2: Ja lubię i to nawet bardzo, ale do ręki nie wezmę takie śliskie.
3: Tak sobie... Spoglądam i sobie myślę, złota to on chyba nie zgubił.
4: Na obrączkę każdego raz w życiu stać.
3: Że też on się nie przewróci od tego w kółko kręcenia. Kiedyś widziałem wilka w klatce, też tak kołował. No, ale on był w klatce, to co miał robić? Musiał.
2: W lesie by wilk chadzał prosto.
4: On robi wrażenie, jakby był przywiązany do tej swojej ławeczki. Tak sobie chodzi.
2: Warto by zobaczyć, co mu właściwie jest. I czy nie potrzebuje naszej pomocy.
4: No to idź pan, sprawdź, o co idzie.
2: Ja jestem na urlopie.
4: No to może pan, daleko nie jest sąsiednia ławka. No,
3: dlaczego akurat ja?
4: No ja jestem kobieta, dla mnie trzeba mieć względy. No,
3: zgadzam się, dlatego na kogo wypadnie, na tego bęc.
4: No skocz pan, bo on tak już siedzi od rana. Byłam tutaj rano, poszłam, zrobiłam obiad, wróciłam, siedzi. No coś za długo mi się wydaje. To nie jest w porządku. No, nawet chwilę przy nim posiedziałam i słówko zamieniłam, ale potem się rozchrapał, to sobie poszłam.
2: O ile mnie jest wiadomo, to on kręci się dopiero tak coś od godziny.
4: No, mógł się już kręcić przed tym, kiedy nas jeszcze tutaj nie było. No idź pan wyświetlić tę sprawę. A w razie czego, to zwróć się pan do władz.
3: Pójdę.
2: Ten to nigdy w krawacie. Ciągle pod muchą chodzi. Rżnie takiego, co to nie wiadomo, kto jest.
4: A ja tam lubię schludnych, a ten to taki lepszy gość.
2: Ale on przesadza. Lepszy gość.
4: O mój Boże, proszę pana. Myśmy przed wojną mieli fortepian. Rewolucja agrarna wszystko zabrała i cicho siedzę.
2: A jednak powinien się trochę powstrzymać z tą elegancją. Albo cały naród w muchach, albo cały naród tak jak ja, w samym flanelowym kołnierzyku. Kto się podwyższa, proszę pani, będzie obcięty.
4: Też tak mówiłam, jak byłam młoda.
2: Wraca.
3: Niesamowita historia, wiecie państwo. Wiecie państwo, co on mówi? Mówi, że jest obrysowany.
4: Ja?
3: I że nie może wyjść z tego obrysowania.
2: Obrysowany?
4: Obrysowany?
3: No, on jest w kółko obrysowany. I tak się kręci, bo szuka przejścia.
4: Nie może przejść?
3: Mówi, że nie może.
2: Tak, widzę, fakt. Jest obrysowany. Tak.
4: Oj, przepraszam, bo mi pan zasłania. No nie ulega wątpliwości. No tak, ale tylko zwykłą kredą.
2: Przeciągnij go pan przez kreskę i śluz. No,
3: właśnie próbowałem, ale nie pozwolił.
4: O, teraz sobie przypominam. Kiedy tu siedziałam obok niego na ławce, to dzieci grały na asfalcie, w klasy, czy tam w elemele dudki i rysowały pola. A jedna dziewczynka namalowała kredą wokoło ławki takie wielkie koło, że niby to miała być głowa tej elemele dudki, czy coś tam takiego.
2: Nawet to nie jest koło, to jest coś, co miało być okrągłe, a wyszło jajowate.
3: No, sami państwo widzicie.
4: Mnie nie zatrzymało. Ja przeszłam nietknięta.
2: To dlaczego akurat on nie może przejść?
4: Może to była święcona kreda od trzech króli. A on jest duży drań. Grzesznika mogło nie puścić.
3: Pewne jest jedno. Nie może wyjść z tego kredowego koła. Przynajmniej tak twierdzi. Żałuję, że się w to wdałem. Teraz nie wypada mi go opuścić.
2: A chuchnął on aby?
3: Z całą pewnością jest trzeźwy. Specjalnie uważałem na to.
4: A wszystko zależy od tego, czy to jest kreda szkolna, czy od trzech króli. Dopóki nie wiem, z jaką kredą mam do czynienia, to nie mogę nic doradzać. Chyba to jedno. Trzeba złapać tę dziewczynkę na rowerku i wypytać. No chyba wie, skąd ma tę kredę.
2: No dajmy na to, że ją złapiemy. No to co? Myśli pani, że ona się przyzna? Bo tak, kreda. Jeśli cywilna, to ze szkoły kradziona. Zaś gdyby od trzech króli, to zbezczeszczona. Tak? Które dziecko przyzna się do zbezczeszczenia? Dzieci są szczwane.
4: No można zmusić. Ja bym ją zaraz poznała. Ona jeździła na czerwonym rowerku.
3: Nie dam się w to wciągnąć.
2: A tym bardziej ja. Nie. Nie znam jej rodziców. Ja wiem, co to za jedno.
3: Nie będę się w to mieszać.
4: Ja bym to załatwiła raz, dwa.
2: Ach, w tym musi być jakiś sęk. Nie dam sobie powiedzieć, żeby bez sęka ktoś po prostu nie mógł przestąpić kreski. I to takiej zwykłej elemele dudkowej. Zrób mu pan analizę, niech się wypowie, co mu jest. A potem zmuś go pan, żeby się przezwyciężył. Albo z nienacka wypchnij go pan poza linię. Tak, czasami brutalność jest miłosierdziem.
4: O, radzę działać subtelnie.
3: Spróbuję nawiązać z nim rozmowę. Może uda mi się chwycić kontakt.
4: Tak. Niech pan spróbuje. Nie wiem, ale ja tu bym chętnie dała się przeciągnąć przez tę kreskę. No, to znaczy, gdybym była w takiej paskudnej sytuacji, żebym kroku postąpić nie mogła. Ten człowiek tak nieprzyzwoicie wygląda. Nie zabudki ma w oczach.
2: O, nawiązali kontakt.
4: Siu. Może da się co usłyszeć.
2: Ale wie pani, żeby tak przez kreskę nie móc przejść, to już jest... Sam nie wiem, co to jest.
4: Tak pan mówi. 2 lata temu leżałam w łóżku, proszę pana, i miałam sen, że mi się śnił mój kuzyn, chłopiak, dąb z Holandii. I że krępuje mi ręce. Puść moje ręce, ja wiem, że to tylko mi się śni, mówię. I nie mogę ani ręką, ani nogą. Proszę pana, no tak mnie trzyma. Tak. Jeszcze mnie za gardło łapie i śpiewa My Amsterdam. No cały regulator. Bałam się, że sąsiadów mi pobudzi. A najśmieszniejsze, proszę pana, to to, że ja wcale nie mam żadnego kuzyna w Amsterdamie. To była zmora prawdziwa, tak. Proszę pana. No. I patrz pan, rzeczywiście... Ta płyta, My Amsterdam, była w sklepie muzycznym i ja ją zaraz kupiłam.
2: Tak.
4: Nigdy jej nie puszczam. Mam uczulenie.
2: A coś pani konsumowała tamtej kolacji na kolację?
4: A do czego pan zmierzasz?
2: A do tego, że ja chadzam spać na czczo i mnie zmora nie ciśnie.
4: Patrz no pan. O. Ten obrysowany złapał się za głowę.
2: Widocznie go boli, proszę pani.
4: No, albo nasz człowiek powiedział mu coś nieprzyjemnego.
2: No, nie ma prawa, proszę pani, nie ma prawa. Ja mu zaraz odejmę pełnomocnictwa. Nie wolno nikim pomiatać. Mm. Najwyżej pójdę i narobię takiego bigosu.
4: Siedź pan.
2: Zresztą lepszy gość i tak już wraca.
3: Sam nie wiem, co o tym sądzić. On się skarży, że wszyscy nazywają go głupim. A on nie jest głupi, twierdzi. Nie. Przeciwnie, mówi, że jest bardzo mądry i z tego właśnie wszystko się u niego bierze. I faktycznie, jak się tak dobrze jemu przyjrzeć, to wygląda na kogoś ze świadectwem dojrzałości w kieszeni. Ja nawet bym się nie zdziwił, gdyby miał magistra.
4: A inteligentny jest, fakt. Sama widziałam, jak zakładał nogę na nogę z wielką gracją.
2: To twierdzisz pan wprost, że on może być nawet magister? No,
3: przez delikatność nie pytałem. Jednakże ciągle cytuję wzory matematyczne, prawa fizyki, a także wyjątki z klasyków. Nawet ja, moi państwo, nawet ja popadłem w kompleksy, naprawdę.
4: Pan z taką aparycją i kompleksy?
2: No, zdarza się.
3: On twierdzi, że nie może przestąpić żadnej kreski. I to przeważnie wtedy, gdy myśli o różnych kwestiach. Mówi, że myśli i całkiem dobrze mu to na ogół idzie, aż do czasu, gdy zobaczy obojętnie jaką kreskę. Wtedy ta kreska zamienia się w przeszkodę, w ścianę nie do przebycia. Czy to próg, czy krawężnik, czy szyna tramwajowa. Ściana.
4: Horrendum, no. To musi być bardzo przykre.
3: Ja tak sądzę. A myśli często. Mówi, że uprawia futurologię i probabilizm. I dlatego można go spotkać idącego wzdłuż krawężnika lub toru tramwajowego całymi kilometrami. Zasadniczo jednak na peryferiach, bo on już o tym wie i unika Śródmieścia.
4: No, to skąd się tutaj wziął?
2: W parku śródmiejskim?
3: A właśnie tego sam nie wie. Skarży się tylko, że zachciało mu się odmiany i teraz ma... Nigdy jeszcze, mówi, nie był tak dokładnie w kółko obrysowany jak teraz. I że siedzi niczym w głębokiej studni i nie wie, co zrobić. Bo on jest trzcina myśląca, mówi. Jego myśl pracuje. Coraz więcej myśli w tej studni, aż gęsto, mówi, robi się od jego myśli. Krzyżują się jedna z drugą, jedna od drugiej się odbija, bo mówi, kąt padania równa się kątowi odbicia. I ciśnienie wzrasta w studni nieporównywalnie i echo z echem się miesza, pogłos z pogłosem, że już całkiem głowa go rozbolała, a przejścia jak nie ma, tak nie ma. Tak mu ta kreska przeszkadza, no wiecie państwo.
4: No ja obstaję przy swoim. To nie jest zwykła kreda. To jest kreda od trzech króli. On musi mieć coś na sumieniu.
3: Nie jestem mistykiem. Stoję twardo na ziemi. Ten przypadek należy wytłumaczyć po ziemsku.
4: A ja bym tam posłała po księdza. Raz, dwa, przyjdzie i pokropi.
2: A czort go wie, co to za jeden. A może on baptysta?
4: Ktokolwiek jest ten człowiek, proszę pana, zaszkodzić by mu nie mogło.
3: No, ale i nie pomoże.
2: Sposobem, panie, go trzeba. Innego wyjścia nie ma.
4: No niech pan coś wymyśli.
2: Życie panu coś podsunie, panie.
3: No, spróbuję.
4: Spójrz, no pan. Jak się ten obrysowany miota, jak kuna w potrzasku.
2: Daj pani tabletkę z krzyżykiem, to mu zaniosę.
4: Jemu raczej pomoc Boża, nie medykamenty.
2: No, jak pani uważasz.
4: Żałuję, że tutaj usiadłam. Mogłam w domu posiedzieć. U mnie na balkonie też świeże powietrze.
2: O, ten lepszy gość daje nam jakiś cynk.
4: Może chce, żeby mu w czym pomóc.
2: Ach, trzeba podejść do nich. Chodźmy.
5: Dzień dobry. Praca nad prowadzeniem kanału zajmuje sporo czasu. Jeśli doceniasz naszą działalność, rozważ niewielkie kawowe wsparcie. Zachęci nas to do dalszej pracy i współtworzenia pięknej społeczności. Na wspierających czeka coś wyjątkowego. Dziękujemy z góry za zaangażowanie i dołożenie swojej cegiełki. Wspólnie ocalimy wiele słuchowisk od zapomnienia.
4: Ciekawe, o co tam chodzi?
3: Więc pan pragnie zobrazować państwu swoją trudną sytuację.
2: No, to też słuchamy.
4: Proszę zaczynać. Mamy szczerą chęć wyciągnąć pana poza kreskę.
6: Moim obowiązkiem jest powiadomić państwa, że nie jestem upośledzony umysłowo. Jestem tylko obrysowany. Na dowód czego przytoczę następujące twierdzenie. Suma kwadratów przyprostokątnych, proszę pani, równa się kwadratowi przeciwprostokątnej, proszę panów. Szkoci natomiast są skąpi, Włosi leniwi, Rosjanie lubią sobie pośpiewać, a my Polacy jesteśmy dzielnym narodem. Co się zaś tyczy ekonomiki, to pies leży w tym pogrzebany, że lwią część dochodu narodowego pożerają niesumienni roznosiciele mleka.
4: Ja się na tym nie znam.
2: Posłuchać można.
3: Nie trzeba mu przeszkadzać. To wystąpienie mu ulży.
6: Czy państwo przeciwko mnie się zmawiacie?
2: Ale gdzie tam?
3: Co za posądzenie?
4: Nie śmielibyśmy.
6: No bo tak mi to wygląda.
4: Nie, my się tylko panem interesujemy. I to z pobudek czysto chrześcijańskich.
2: Ani ciut więcej.
6: Ten pan we flaneli nie budzi we mnie zaufania.
2: Nie wiem, czym się panu naraziłem.
3: Nie drażni go pan.
6: Natura skazała mnie na myślenie. Bezustannie produkuję myśli w dużych ilościach i w przednim gatunku. Jednakże pytam, jak długo można je snuć w tak ograniczonej przestrzeni? Jest mi coraz ciaśniej. Duszę się we własnych produktach. Depczę i połykam własne słowa. Nie mogę wyjść poza kreskę. Myślę od siebie do kreski. Nigdy jeszcze nie byłem tak gruntownie obrysowany jak teraz.
2: A to przerzuć pan te myśli za kreskę. Zaraz się pan rozluźni i będziesz pan miał szersze widoki.
6: Wiedzę, połykam szuflami. Egzemplum. Ciało zanurzone w cieczy traci tyle na wadze, ile waży wyparta przez nie ciecz. A pragmatyzm to jest kierunek subiektywno-idealistyczny, który otwarcie zerwał z nauką i logiką i głosi irracjonalizm.
4: No to skoczę po wełnę. Zostawiłam na tamtej ławce.
2: Zostaw pani, to bardzo ciekawe.
6: A na wełnie też się znam.
7: Ale co tam, wełna? Wełna to detal.
6: A jednak prześladuje mnie jakiś fatum. Zawsze trzymam się odległych dzielnic, najchętniej w pobliżu pętli tramwajowych, czy też rond autobusowych, skąd wraca się bezpiecznie do miejsc, z których się wyszło. Nie unikam też wysypisk, glinianek lub żużlowisk, zwłaszcza latem i na wiosnę. Ta myśl moja rozprzestrzenia się szeroko i wysoko w trzech podstawowych wymiarach. Czwarty in spe. Cogito ergo sum. Myślę często i mam satysfakcję, bo człowiek to brzmi dumnie. Aż tu nagle zachciało mi się parku śródmiejskiego. A teraz mam.
2: Trzeba było w domu siedzieć.
6: Dziwna rzecz. Kiedy tak na pana patrzę, nie mam zaufania do pana, chociaż instynkt gorąco każe mi popierać pańską flanelę, a znowu tego tu pana polubiłem od pierwszego wejrzenia. Jednakże mam w głębokiej pogardzie jego biały kołnierzyk. Byłbym szczęśliwy, gdybyście panowie zamienili koszulę. Zróbcie to dla mnie. Bardzo o to proszę. Co?
2: Ja tam przywykłem do swojej flaneli.
7: Obawiam się, że moja żona nie byłaby tym zachwycona.
6: Panowie, pogłębiacie moje kompleksy. Każecie mi kochać tych, których de facto nie lubię oraz lubić tych, których de facto nie kocham. To nie jest sytuacja na mój labilny system nerwowy. Jestem sfrustrowany do suchej nitki. Dajcie mi kawałek sznurka. Utopię się.
4: Och, ten człowiek grzech grzechem pogania. Za takie gadanie powinieneś się pan w smole pławić. Tfu.
2: O chwileczkę. On mnie nie uważa? Zgoda. Ja go czniam. Ale prawo do wywnętrzniania to on ma i nikt mu tego nie odbierze.
4: O, to nie licuje, nie licuje.
7: A więc, panie, czy gdyby pan, dajmy na to, zamknął oczy, to by tak pan mógł swobodnie przestąpić tę kreskę, no?
6: Musiałbym sprawdzić. Nie, nie, po stokroć nie!
4: Zamykanie oczu nic nie daje. Czy nie lepiej poczekać, aż się ściemni?
2: Dziś pełnia księżyca.
4: A, nie wzięłam pod uwagę.
7: Proszę pana, a gdyby tak...
2: Chwileczkę, a może by go schlać i potem wynieść?
7: To... Zaraz, czy pan pija?
6: Nie mam żadnych nałogów.
2: No to gadaj pan, co z pana za model? Zacznij pan od trudnego dzieciństwa. No, śmiało, śmiało. No.
4: Teraz to on ani me, ani be.
7: Nie trzeba go poganiać. Niech sobie wpierw wszystko przypomni.
4: Ja tam nie muszę niczego ukrywać. Pochodzę z dobrego domu. Ojciec urzędnik państwowy, matka przy mężu. Dzieckiem będąc przy rodzicach byłam. Jedynaczka. W domu trzymaliśmy fortepian Sommerfelda. Lekcje gry na fortepianie odbierałam u panny klawiter. A w salonie to... Chowaliśmy encyklopedię trzaski, nie licząc fikusa i pachołka do oficerek tatusia. Bo mój tatuś, proszę panów, należał do zrzeszenia rezerwy. Mieliśmy też kanapę i szezląg oraz inne pomniejsze ruchomości. A mimo to jestem lojalną obywatelką.
7: A nie widzę związku między pani życiorysem, a tym tutaj szczególnym wypadkiem, proszę pani.
4: A, chciałam go tylko zachęcić. Aha, grywałam także w tenisa na kortach, w białych podkolanówkach.
2: No, panie, bąknij pan słówko.
7: No i się pan nie wstydzi. Każdy ma jakiś życiorys.
4: Przepraszam, pachołek do butów stał w antrejce.
2: Zdaje mi się, że on nam nie ufa. Pewnie myśli, że chcemy go podpuścić. A my wcale nie chcemy go podpuszczać, jak Boga kocha.
7: Idzie o jego dobro, no.
2: Może on czeka, aż my wszyscy, jak tutaj jest, stoimy, wywalimy kawę na ławę? Proszę bardzo, czemu nie? Proszę, ja mogę.
4: Zupełnie zapomniałam. Fikus stał na balkonie i to nie był fikus, to był oleander.
2: U nas w domu też wszyscy muzykalni byli. Instrument na ścianie bezpośrednio wisiał, także ani moja siostra, ani tym bardziej ja. Sroce spod ogora nie wypadliśmy. Niech sobie państwo nie myślą.
7: Nie o to idzie.
4: No, a wracając do tej panny Klawiter, to ona miała na imię Klara i zawsze mówiła: Wajter, Wajter, Wajter, niech Dżeczko gra. Bo miałam tendencję się zagapiać, co u dzieci dobrze rozwiniętych jest częste. I ja się bałam, że ona mi da klapsa, kiedy do mnie mówiła: Wajter, Wajter, Wajter, dziecko, Wajter. I tylko mi te paluszki się ślizgały po fortepianie w obie strony. Równomiernie, no, i robiłam dobre postępy. A zemsty mówiłam na tę pannę Klawiter, panna Klara Wajter.
7: No, teraz niechże pan się odważy, no. Niech nam pan opowie coś o sobie.
2: On nie ruszy z miejsca, zanim nie usłyszy pańskiego życiorysu, panie. Głowę dam sobie odciąć, że mu o to chodzi. Inaczej nie piśnie słówka.
4: No, chce pan poznać życiorys tego eleganckiego pana?
7: Zależy panu na moim życiorysie? Tak czy nie?
2: No bo posłuchaj pan. Ten pan wybierze dla pana swój najlepszy życiorys. Tylko ocknij się pan. Albo zrób pan od razu krok przez kreskę. No, za jednym zamachem. I będzie po kłopocie, no.
7: On mi wygląda niewyraźnie. Trzeba mu zabrać scyzoryk, sznurowadla i szelki.
8: O, wypraszam sobie. Właśnie postanowiłem nawiązać współpracę ze stołecznymi periodykami. Jako periodykarz mam ambicję kształtować opinię społeczną na punkcie literatury. Pisze się teraz coraz cieńsze powieści, zamiast korzystać z tematów, które leżą na ulicy albo też zawarte są w gazetach. Pisarze wbijają gwoździe, na których nigdy nic nie zawisa i są w swojej szarej masie niedotlenieni. Żyją na koszt kobiet, którym obiecują profit z pośmiertnych zbiorowych wydań, a one wierzą. W żyłach pisarzy płynie kawa i pliska, nieustannie blokują publicznie rozmównice, a do domu wracają tylko po papierosy i żeby podpisać umowy wydawnicze. I to wszystko akurat wtedy, gdy ja tutaj borykam się z trudnościami. A uczyłem się przecież greki, języków nowożytnych. No nie któryś z panów skoczy do kiosku po gazetę i pokaże, jak powinno się robić literaturę.
2: Nie mam drobnych.
4: A mnie bolą nogi.
7: Niech pan się wysili i przekroczy ten krąg. Mówię szczerze, to nie będzie trudne. Spróbuj pan wyjść z tego zaczarowanego koła.
8: Nie mogę.
7: Poczuje się pan jak nowonarodzony, no.
8: Nie mogę, jestem w studni.
2: My pana wypchniemy.
4: Ja się go nie tknę. Chcę, to niech siedzi w kółku, jak się tak dał obrysować.
7: Skoro nie może pan przejść nogą przez kreskę, to proszę najpierw przerzucić myśl na drugą stronę, a wtedy sam pan już poleci za myślą daleko poza ten krąg.
8: Ja siedzę jak w puszce. To jak mam przerzucić to, co sobie myślę na drugą stronę?
2: Przekuj się pan przez tę cholerną ściankę. Wyrzuć pan wpierw to całe śmiecie, które masz w sobie. Potem wywierć małą dziurkę, aby weszło do środka trochę powietrza. Potem powiększaj pan tę dziurkę aż do skutku. Całą resztę bierzemy na siebie.
8: A co potem?
2: Potem?
7: Potem niech się pan skupi, skoncentruje tak, żeby myśl pańska nabrała wielkiej energii. I jak już będzie taka mocna, że już mocniejsza być nie może, niech pan wypuści ją jak strzale z łuku, daleko, najdalej jak tylko można.
2: Tak, choćby jak stąd do Kamczatki.
8: A to dla mnie za daleko.
2: No jeśli nie może pan daleko, to niech pan pomyśli wysoko.
8: Wysoko też dla mnie za daleko.
4: No niech on sobie tu siedzi, o co mnie do tego?
7: A ja uważam, że najważniejsze to wyprowadzić myśl poza kreskę. Byle się znalazła po drugiej stronie kreski. Wtedy i pan znajdzie przejście. No, niechże się pan zmusi.
8: To się tylko tak mówi. Zmuś się.
2: No zrób pan małą, generalną próbę.
4: Zaraz. Czy ja twierdziłam, że grywałam w tenisa? Przepraszam najmocniej. To, w co ja grałam, to nie był tenis. To była klipa. I nie na kortach, tylko za cegielnią.
7: Pani przypadkiem zajmiemy się później.
4: Dziękuję.
7: Na razie interesuje nas wyłącznie ten obrysowany człowiek.
2: A i czy uda mu się wydostać poza kreskę? Panie, weźcie pan w garść. Przestań się pan pieścić. Przedziurkuj pan ścianki i emituj pan. Co jest do strasznej ulewy?
7: Niech się pan wysili i wypuści jakiś mądry pomyślunek. No, już. Odważnie.
9: Zdrowa myśl w zdrowym ciele.
7: Widzisz pan? Poszło.
2: No, no, jeszcze raz, no.
8: Obija się o ścianki, nie słyszycie? Huczy jak w garnku. Za Boga nie przejdzie przez ten garnek.
2: On ma słyszenie.
7: To wskazywałoby na występowanie omamów słuchowych.
8: A produkowałem tyle myśli, że jest mi tutaj naprawdę bardzo ciasno. Dlatego składam oficjalny wniosek o przydział większego metrażu. W uzasadnieniu podaję, że działam z wyższych pobudek. Snuję pryncypialnie i nigdy nie miewam wątpliwości. Każdy problem ma tylko jeden koniec. Kij w przyrodzie jest wymysłem dekadentów. Tak samo rzecz się ma z medalami, o których też nieprawdą jest, jakoby miały dwie strony. Wziąwszy wszystko powyższe pod uwagę, proszę, domagam się i żądam rozszerzenia mojego lokum do granic całego państwa.
4: Znalazłam małą szparkę.
7: Gdzie?
4: Koło nogi, no. Od tej żelaznej. No, od ławki w tyle, no.
2: Obwód się nie dorysował.
7: Geometrycznie jest to raczej nieregularna spirala.
4: No, mogłabym czubkiem buta zetrzeć kredę i otwór poszerzyć. I byśmy go przepali.
7: On nie ma prawa się o tym dowiedzieć.
2: Konia z rzędem temu, kto mi da kredę.
4: O, to ta mała, co rysowała tę elemeledutkę.
2: Zagadaj go pan, żeby się nie skapnął. Ja zaraz wrócę.
8: Czy moje podanie o dodatkowy metraż zostało załatwione pozytywnie?
4: Na razie się wałkuje.
7: Czekamy na decyzję.
2: Dziecko, masz ty może jeszcze kawałek kredy?
9: Mam.
2: A teraz obrysujemy go szczelnie do końca, żeby nie wyszedł i nie straszył.
1: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jerzego Sulimy-Kamińskiego Człowiek jak Ośka. Wystąpili obrysowany Bronisław Pawlik, lepszy gość Wieńczysław Gliński, taki sobie Józef Nalberczak, pani Justyna Kreczmarowa. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego. Reżyserował Wojciech Maciejewski.
10: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

0: poetry.
1: Thank

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Veto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Sonic Youth to amerykański zespół rockowy, założony w Nowym Jorku w 1981 roku. Członkowie założyciele: Kim Gordon, bas, wokal, gitara, Thurston Moore, gitara, wokal i Lee Ranaldo, gitara, wokal, pozostali razem przez całą historię zespołu, podczas gdy Steve Shelley, perkusja, dołączył do kilku perkusistów krótkoterminowo w 1985 roku, uzupełniając główny skład. Jim O'Rourke, bas, gitara, klawisze, był również członkiem zespołu w latach 99-2005, a Mark Eibold, bas, gitara, w latach 2006-11. Zespół Sonic Youth wyrósł z eksperymentalnej sceny no wave i muzyki nowojorskiej, a następnie ewoluował w kierunku bardziej konwencjonalnego zespołu rockowego i stał się prominentnym członkiem amerykańskiej sceny noise rock. Sonic Youth jest chwalony za przedefiniowanie możliwości gitary rockowej, wykorzystując szeroką gamę nietypowych strojów gitarowych i przygotowując gitary za pomocą przedmiotów takich jak pałeczki perkusyjne i śrubokręty, aby zmienić barwę instrumentów. Zespół odegrał kluczową rolę w rozwoju alternatywnego i indie rocka. Zdobywszy rzesze fanów w undergroundzie i uznanie krytyków dzięki wydawnictwom z wytwórni SST Records, pod koniec lat 80. zespół osiągnął sukces w mainstreamie w latach 90. i na początku XXI wieku po podpisaniu kontraktu z dużą wytwórnią DGC w 1990 roku i byciu gwiazdą festiwalu Lollapalooza w 1995 roku. Zespół rozpadł się w 2011 roku po separacji, a następnie rozwodzie Gordona i Moore'a, a ich ostatnie koncerty odbyły się w Brazylii. Członkowie zespołu od tamtej pory zapewniają, że zespół zakończył działalność i nie planuje reaktywacji. Niedługo po tym, jak gitarzysta Thurston Moore przeprowadził się do Nowego Jorku na początku 1977 roku, założył zespół Room Tone ze swoimi współlokatorami. Później zmienili nazwę na Coachman. Po rozpadzie Coachmana Moore zaczął jamować ze Stantonem Mirandą, którego zespół CKM zawierał Kim Gordon. Moore i Gordon założyli zespół występujący pod nazwami takimi jak Mail Bonding, Red Milk i The Arcadians, zanim w połowie 1981 roku osiedlili się w Sonic Youth. Nazwa powstała z połączenia pseudonimu Freda Sonic Smitha z MC5 z artystą reggae Big Youth. Gordon później wspominał, że jak tylko Thurston wymyślił nazwę Sonic Youth, pojawił się pewien dźwięk, który był bardziej tym, co chcieliśmy zrobić. Zespół zagrał na Noise Fest w czerwcu 1981 roku w nowojorskiej galerii White Columns, gdzie Lee Ranaldo grał jako członek zespołu gitar elektrycznych Glena Blanki. Ich występ zrobił wrażenie na Moore, który opisał ich jako najbardziej zaciekły zespół gitarowy, jaki kiedykolwiek widział w swoim życiu. I zaprosił Ranaldo, aby dołączył do Sonic Youth. Nowe trio zagrało 3 utwory na festiwalu, później w tym tygodniu bez perkusisty. Każdy członek zespołu grał na zmianę na perkusji, dopóki nie spotkali perkusisty Richarda Edsona. Annie DeMarinis była w Sonic Youth przez krótki okres w 1981 roku jako klawiszowiec, kiedy wystąpili po raz pierwszy na Noise Fest w przestrzeni artystycznej White Columns. Zaśpiewała wraz z Gordon i Moorem w 3 znanych utworach Sonic Youth, wykonanych raz i tylko na żywo 18 czerwca 1981 roku. Utwory te noszą tytuły Noise Fest No. 1, Noise Fest No. 2 i Noise Fest No. 3. Na tym samym koncercie zagrała również na gitarze w utworze Noise Fest No. 4. The Marinis opuściła zespół przed nagraniem debiutanckiej epki o tym samym tytule w grudniu 1981 roku. Branca podpisał kontrakt ze Sonic Youth jako pierwszym zespołem swojej wytwórni Neutral Records. W grudniu 1981 grupa nagrała 5 utworów w nowojorskim Radio City Music Hall. Materiał został wydany na epce Sonic Youth, który choć w dużej mierze zignorowany, został wysłany do kilku kluczowych członków amerykańskiej prasy muzycznej, którzy wystawili mu jednolicie pozytywne recenzje. Album charakteryzował się stosunkowo konwencjonalnym stylem postpunkowym w przeciwieństwie do ich późniejszych wydawnictw. Edson opuścił następnie grupę, aby rozpocząć karierę aktorską i został zastąpiony przez Boba Berta. W początkach swojej działalności na nowojorskiej scenie muzycznej Sonic Youth zaprzyjaźnili się z innym nowojorskim zespołem noise rockowym Swans. Zespoły dzieliły salę prób, a Sonic Youth wyruszył w swoją pierwszą trasę koncertową w listopadzie 1982 roku, supportując Swans. Podczas drugiej trasy ze Swans w następnym miesiącu napięcie sięgało zenitu, a Moore stale krytykował grę na perkusji Berta, która jego zdaniem nie była taka jak należy. Bert został później zwolniony i zastąpiony przez Jima Sklavnosa, który grał na perkusji w pierwszym studyjnym albumie zespołu Confusion is Sex z 1983 roku, który charakteryzował się głośniejszym i bardziej dysonansowym brzmieniem niż ich debiutancka epka. Sonic Youth zorganizował trasę koncertową po Europie w lecie 1983 roku. Sklavnos jednak opuścił zespół po zaledwie kilku miesiącach. Grupa poprosiła Berta o ponowne dołączenie, a on zgodził się pod warunkiem, że nie zostanie ponownie zwolniony po zakończeniu trasy. Pod koniec 1983 roku Bert zagrał w zespole na epce Kill Your Idols. Dziś posłuchamy płyty z roku 1988 Daydream Nation. Oto spis utworów: Teenage Riot, Silver Rocket, The Sprawl, Cross the Breeze, Eric Strip, Total Trash, Hey Johnny, Providence, Candle, Rain King, Kissability i Trilogy, który składa się z trzech części: The Wonders, Hyperstation i Eliminator Junior. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze, mówił Karol Veto.